0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Uwierzyć znów pięknym snom, by dalej iść drogą swą, naprawić błąd, bo po to są.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Wznowiono pracę na betonowym nabrzeżu przy Wale Piastowskim w Kaliszu. Te ruszyły kilka miesięcy temu, ale na kilka tygodni zostały wstrzymane ze względu na przedłużającą się zimę, konieczność wycięcia dodatkowych drzew oraz znalezisko w korycie Prosny.
2: Rzeczywiście chwila była tam też przestoju w związku z ustaleniami materiałowymi i kolizją, gdyż w korycie rzeki Prosny jest kabel. Mieliśmy perturbacje z własnościami, tutaj no, kto inny się przyznawał, a na koniec wyszło, że właścicielem jest energetyka, więc też tutaj ten czas mieliśmy wydłużony, natomiast no też kwestia drzew, tam są drzewa na samym nadbrzeżu. Część wcześniej była ustalona do wycinki ze względu po prostu tutaj bezpieczeństwa, natomiast też już po wyznaczeniu, po wykonywaniu prac okazało się, że też kolidują z miejscem takim do wodowania.
1: Powiedziała Radiu Centrum Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Urzędu Miasta Kalisza, a remont nabrzeża nakazał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego po inspekcji, która wykazała zły stan techniczny tego fragmentu wału piastowskiego. Wstępnie prace miały zakończyć się w maju, ale przez wspomnianą wydłużającą się zimę, kabel oraz konieczność dodatkowej wycinki przedłużą się wstępnie do połowy lipca.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwa remont Suli Sławickiej na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej, ale przy okazji rozkopano drugi fragment tej ulicy od Celtyckiej do Słowiańskiej. Czy on też będzie wyremontowany? Pyta Bolesław, słuchacz Radio Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej naszego radia. W planach remont jest, ale muszą znaleźć się pieniądze.
3: Jeśli chodzi o ten odcinek od Celtyckiej do Słowiańskiej, on wymaga tak naprawdę budowy. To w tej chwili mamy w końcowej fazie opracowywania dokumentację projektową. Chcemy uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje i mieć przygotowane zadanie. Nie odpowiem w tej chwili, kiedy tutaj środki będą zabezpieczane i zadanie będzie wprowadzone do budżetu. I z pewnością myślę, że tutaj będziemy chcieli wnioskować o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, na dobiegającą końca przebudowę Suli Sławickiej na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Miasto Kalisz otrzymało 3 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju na 2025 rok, a fragment do Słowiańskiej został rozkopany z powodu konieczności wybudowania tam kanału deszczowego i zbiornika na Piwoni. Zespół juniorów Kalisi Kalisz wywalczył tytuł mistrzów Wielkopolski w piłce nożnej i to na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek pierwszej ligi wojewódzkiej. W 13 rozegranych spotkaniach zawodnicy zgromadzili 34 punkty, zdobywając 50 i tracąc 13 bramek. Istotną rolę w osiągnięciu sukcesu odegrały indywidualne wyniki zawodników. Liderem klasyfikacji strzelców jest Patryk Frąckowiak z dorobkiem 16 bramek. Natomiast drugie miejsce zajmuje Paweł Sarna, który zdobył 10 goli, informuje Elżbieta Antczak z klubu piłkarskiego Kalisia Kalisz. W drużynie grają zawodnicy z rocznika 2008-2009. Na co dzień reprezentują oni Liceum Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Od 1 czerwca na terenie gminy Żelazków działa publiczny żłobek. W uroczystym otwarciu poza dziećmi i ich rodzicami wzięli udział posłanka Alicja Łuczak, zastępczyni wójta Anna Sar, sekretarz gminy Józef Leśny, radni sołtysi, przedstawiciele wykonawcy inwestycji oraz dyrektorki szkół.
4: W Żelazkowie znaleźliśmy miejsce na nowe przedszkole, a właśnie budynek po przedszkolu został teraz zaadoptowany dzięki środków z programu Maluch Plus i dofinansowania ministerialnego. Za kwotę blisko 600 tysięcy złotych przygotujemy przestrzeń dla na ten moment 16 najmłodszych mieszkańców.
1: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Jak dodają miejscowe władze, nowoczesny i przyjazny żłobek został stworzony z myślą o zapewnieniu dzieciom bezpiecznych, komfortowych i inspirujących warunków do rozwoju, zabawy oraz pierwszych doświadczeń edukacyjnych.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: W Pleszewie jest nowy powiatowy lekarz weterynarii. Został nim Bartłomiej Raj. Stanowisko przejął po Ewie Jackiewicz, która kierowała Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Pleszewie od 2020 roku. Po odwołaniu ze stanowiska pozostaje ona nadal pracownikiem pleszewskiej jednostki.
5: Nowy szef inspektoratu może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z działalnością inspekcji weterynaryjnej. Karierę rozpoczynał jako inspektor weterynaryjny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poddębicach. Następnie pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi, gdzie zajmował stanowiska inspektora, starszego inspektora oraz wojewódzkiego inspektora. doktora weterynaryjnego. Przed objęciem funkcji w Pleszewie pełnił obowiązki zastępcy wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii w Poznaniu. W latach 2016-2026 pracował także jako urzędowy lekarz weterynarii na terenie województwa wielkopolskiego. Bartłomiej Raj posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone 3 tytułami specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej, prawa weterynaryjnego i sanitarnego oraz organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Kierowana przez niego jednostka w Pleszewie przy ulicy Kazimierza Wielkiego odpowiada za nadzór nad zdrowiem zwierząt i bezpieczeństwem żywności w powiecie pleszewskim. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Galeria Operis Artis w Przygodzicach powiększy się. Kolejna sala wystawowa pozwoli na realizację dotychczasowych wystaw i spotkań, ale na większą skalę.
6: Bardzo się cieszymy, bo otrzymaliśmy od gminy Przygodzice kolejne pomieszczenia tutaj w budynku galeryjnym. No, będzie więcej miejsca i tym samym również więcej twórców.
7: Galeria Operis Artis krok po kroku dorastała, powiększała, a potem były już kolejne przedsięwzięcia, no ale też piękny ogólnopolski festiwal Odyseja Antonińska, ogólnopolski festiwal podróży, który również przyciąga tłumy osób do Antonina i ta całość łącznie z galerią tworzą właśnie to serce artystyczne gminy Przygodzice.
1: Powiedzieli Radiu Centrum Marcin Biegański, szef galerii, i Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Wspomniana Odyseja Antonińska odbędzie się w tym roku tradycyjnie w sierpniu. To festiwal podróży i regionu gromadzący w Antoninie podróżników, blogerów, dziennikarzy i artystów. Nie milkną echa spadku piłkarzy KKS-u Kalisz z rozgrywek centralnych do trzeciej ligi. Według wciąż niepotwierdzonych informacji klub jest w trakcie procesu zmiany właściciela. Odkupieniem klubu od Marcina Antczaka jest zainteresowany jeden z kaliskich przedsiębiorców budowlanych. Niestety od ostatniego ligowego meczu 30 maja nikt z władz klubu oficjalnie nie wypowiedział się co do przyszłości KKS-u. Jedynie trener Artur Derbin, który objął drużynę w kwietniu, podsumował swój krótki okres pracy z drużyną.
8: Dużo dobrego udało się z tą drużyną zrobić. Przeszliśmy taką ciekawą drogę, takie cenne dla nas, niesamowicie cenne doświadczenie. Myślę, że nie ma się już co rozkliwiać, ale myślę, że trzeba wyciągać wnioski. Życzylibyśmy sobie po prostu, żeby to wszystko się odbudowało i żeby za chwilę, może dłuższą chwilę, KKS Kalisz wrócił na szczebel centralny.
1: Nie wiadomo też, ilu piłkarzy z dotychczasowego składu pozostanie w Kaliszu. Wielu z nich w nieoficjalnych rozmowach potwierdza chęć kontynuowania gry w KKS-ie, jednak pod warunkiem zmian w zarządzaniu klubem. Tymczasem znamy już termin rundy wstępnej Pucharu Polski. KKS rozpocznie te zmagania 5 sierpnia wyjazdowym meczem z Górnikiem Łęczna.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
9: Ostrowska policja podsumowała długi weekend. Mundurowi prowadzili intensywne działania w terenie.
10: Funkcjonariusze ruchu drogowego zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz trzeźwość kierowców. W czasie weekendu odnotowano 13 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali także 9 praw jazdy oraz 24 dowody rejestracyjne. Jednym z głównych elementów działań była dzisiejsza poranna akcja Trzeźwość. Mundurowi przeprowadzili ponad 3000 kontroli stanu trzeźwości kierujących, podczas których ujawniono aż 5 kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Najwyższy wynik odnotowano u 63-letniego kierującego zatrzymanego w Wysocku Wielkim. Badanie wykazało blisko 0,9 promil alkoholu w organizmie.
9: Powiedziała Radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. 63-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, podobnie jak pozostali kierowcy, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu, odpowie przed sądem.

0: postacią, która miała jakąś taką brawurową osobowość. On już jest dosyć szeroko opisany, natomiast to, co jest siłą komedy, to jest właśnie ta muzyka, która jest zaskakująco żywa, wciąż inspirująca. Nieoczekiwanie, wydaje mi się, kompletnie nie reaguje na upływ czasu. No, on ma wciąż niesamowitą siłę i myślę, że to, że on jest patronem tego festiwalu, to jest też największa siła tej imprezy.
1: Okazało się jednak, że nawet osoby dobrze znają twórczość i biografię kompozytora mogły podczas pierwszego dnia festiwalu jego imienia odkryć coś nowego. Szczególnie osobisty portret Krzysztofa Komedy przyniósł dokument Komeda Osobisty w reżyserii Igora Martyna. O swoim ojczymie opowiada w nim Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej. W programie znalazły się także projekcje filmowe. Widzowie obejrzeli etiudę Kraksa z 1968 roku z muzyką Komedy oraz przejmujący krótkometrażowy film Strach w reżyserii Roberta Zawadzkiego. Pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego twórca poruszył w nim temat stosunku do uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Pierwszy dzień Grand Prix Komeda zakończył koncert muzyki filmowej w jazzowych interpretacjach formacji Royber Trio Mikołaja Trzaski. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Słuchasz, więc wiesz.
3: Obcokrajowcy mieli zaczepiać w centrum Kalisza dzieci. Taka wiadomość pojawiła się w sferze medialnej w ubiegłym tygodniu. Kaliska policja zna sprawę, choć oficjalnego zawiadomienia brak.
4: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zostali poinformowani o zdarzeniu, do którego miało dojść 1 czerwca bieżącego roku w centrum miasta. Grupa dzieci miała poinformować pracowników jednego z punktów handlowych, że były zaczepiane przez obcokrajowców. Do chwili obecnej nie wpłynęło do nas żadne zawiadomienie o zdarzeniu, które miało miejsce przed tygodniem. Pomimo tego policjanci podjęli działania, aby wyjaśnić sytuację i zweryfikować publikowane w sieci informacje.
3: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Mundurowi przypominają, by o wszelkich niepokojących zdarzeniach informować służby jak najszybciej. Rodziców zachęcają również do tego, by rozmawiali ze swoimi dziećmi i uczulali je na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz na to, jak sobie z nimi radzić i jak w razie potrzeby wezwać pomoc.
2: Słuchasz, więc wiesz.
3: Opaska, która działa jak całodobowy anioł stróż. Ostrowskim władzom udało się zdobyć ponad 85 tysięcy złotych dofinansowania na realizację rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026. Za te pieniądze urzędnicy zakupią 108 nowoczesnych opasek bezpieczeństwa. To rozwiązanie dla seniorów i ich najbliższych, którzy nie zawsze mogą czuwać przy swoich bliskich przez całą dobę.
5: Tych, które mają jakieś wskazania do tego, żeby taką opaskę uzyskać, a więc pogorszamy znacznie stan zdrowia, osoby samotne. To opaska, która za jednym dotknięciem pozwala przywołać służby medyczne, połączyć się z dystrybutorem, a w wypadku utraty przytomności posiada taką funkcję, że sama taką pomoc przywołuje.
3: Powiedział Radio Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Projekt skierowany jest do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60 lat i więcej. Osoby chętne do skorzystania z pomocy powinny skontaktować się z pracownikami siedziby dziennego domu Senior Plus przy ulicy Limanowskiego 17 lub telefonicznie.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Z zaprezentowanego raportu o stanie miasta i gminy Pleszew w roku 2025 wynika, że sytuacja finansowa miasta jest dobra. Świadczy o tym m.in. rekordowa skala inwestycji. Wyzwaniem są z kolei rosnące wydatki związane z utrzymaniem usług publicznych.
6: Dochody budżetu w 2025 roku przekroczyły 233 miliony złotych. Największą pozycję stanowiły wpływy z udziału w podatku PIT. Kolejne źródła to dotacje celowe oraz podatek od nieruchomości. Wydatki gminy osiągnęły poziom 277 milionów złotych i tu najwięcej, bo prawie 70 milionów złotych przeznaczono na edukację. Na pomoc społeczną wydano prawie 27 milionów, a na gospodarkę komunalną ponad 20. Wydatki na kulturę wyniosły niespełna 7 milionów. Znaczącą część budżetu stanowiły wydatki majątkowe związane z rozwojem infrastruktury. I tu na budowę stacji wodociągowej wydano ponad 15 milionów, na realizację projektu Compact Lab prawie 10 milionów. Zdaniem burmistrza Arkadiusza Ptaka obecnie gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, realizuje inwestycje i utrzymuje niski poziom zadłużenia. Pleszewscy radni na sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium za rok 2025. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Środa.
7: Znamy wyniki badań krwi kierowcy, który 3 maja został zatrzymany przez

0: świadków na stacji benzynowej w Brzezinach. Ich zdaniem 44-latek znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu. Gdy na miejscu zjawiła się policja, ten odmówił badania alkomatem, dlatego czekać trzeba było na wyniki badań krwi. 2,8 promila alkoholu we krwi to wynik 44-latka, którym według nieoficjalnych informacji Radia Centrum jest sekretarz powiatu kaliskiego. Bezpośrednio po zdarzeniu, gdy jeszcze nie były znane oficjalne wyniki badań krwi, mężczyzna przez kilka dni był na zwolnieniu. Kiedy wrócił do pracy, to jego przełożony, starosta kaliski Jan Adam Kłysz, odmawiał deklaracji co do jego przyszłości, argumentując to prywatnością urzędnika, który w tamtym momencie oficjalnie o nic nie był oskarżony. Jakie teraz będą kroki starosty w tej sprawie? Radio Centrum zwróciło się do Jana Adama Kłysza o komentarz, który opublikujemy niezwłocznie po uzyskaniu go. Warto dodać, że wicestarosta kaliski Paweł Kaleta deklarował wcześniej, że sprawa ta nie będzie zamiatana pod dywan.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
0: Pierwsze w Kaliszu mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu uroczyście otwarte. Lokal znajduje się w budynku przy ulicy Majkowskiej 6 w Kaliszu. Zadanie to zostało współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, który na remont, wyposażenie oraz opłacenie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania mieszkania przeznaczył 640 tysięcy złotych.
2: Od 2018 roku realizowany projekt mieszkań treningowych. Te mieszkania to nie są mieszkania docelowe, to są mieszkania, które mają przygotować osoby z spektrum autyzmu do samodzielnego życia, do samodzielnego mieszkania, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania, zagospodarowywania czasu dnia, no i najlepiej do samodzielnej pracy.
0: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kretkowska, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Mieszkanie przeznaczone będzie dla trójki uczestników.
3: Trzy pokoje mieszkalne, jeden pokój opiekuna, tu część wspólna, czyli salon z kuchnią i łazienka. Opiekun będzie z podopiecznymi, bo opiekun będzie stanowił wsparcie dla nich i taki drogowskaz w planowaniu tej swojej przestrzeni codziennej.
0: Powiedziała Radio Centrum Iwona Niedźwiedź, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Jak dodaje, pierwsze decyzje mieszkalne będą wydawane na pół roku, jednak uczestnicy programu będą mieli możliwość wcześniejszego zrezygnowania z udziału.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: To był dobrze zapowiadający się interes, ale po zaledwie 3 miesiącach jego założyciel musiał zakończyć działalność i stanie oko w oko z wymiarem sprawiedliwości. Mowa o fałszywym kominiarzu świadczącym swoje usługi na terenie powiatu jarocińskiego.
4: Interes ruszył w marcu. Mężczyzna za odpowiednią opłatą wykonywał mieszkańcom powiatu jarocińskiego czyszczenia przewodów kominowych, z tym, że nie miał odpowiednich kwalifikacji. Informacje o fałszywym kominiarzu zaczęły docierać do zespołu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, którego funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec gminy Jarocin. Podczas swojej działalności od marca do maja bieżącego roku mężczyzna wykonał 98 odbiorów kominiarskich. Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchasz, więc wiesz.
0: Anna Seniuk była bohaterką drugiego dnia festiwalu Grand Prix Komeda. Niezwykle popularna aktorka skradła serca ostrowskiej publiczności.
5: Nieczęsto zdarza się, że artysta zostaje powitany owacją na stojąco już na wejście. Anna Seniuk otrzymała w Ostrowie ten przywilej dwukrotnie, odbierając aplauz na początku oraz na końcu swojego spotkania z publicznością festiwalu Grand Prix Komeda. To chyba najlepiej świadczy, jak dużą sympatią i szacunkiem cieszy się ta popularna aktorka. Anna Seniuk dużo opowiadała o serialu 40-latek. Rola Magdy, żony głównego bohatera, inżyniera Karwowskiego, przyniosła jej ogromną popularność i sympatię widzów, która, jak się okazuje, trwa do dziś.
6: Do dzisiejszego dnia przecież ten 40-latek hula, mogę powiedzieć, że jest to dokument epoki. Dlatego ludzie go tak oglądają, bo przede wszystkim chcą wspomnieć swoją młodość. To daje mi to jakąś siłę i jakąś taką pewność, że może nie zmarnowałam życia.
5: Anna Seniuk podzieliła się też z widzami swoim sposobem na zachowanie wigoru i aktywności.
6: Po 80 rzeczywiście wzięłam głęboki oddech i pomyślałam, że teraz będę robić rzeczy, których do tej pory nie robiłam. Jak radzą różne takie poradniki babć po 80. Nie wiadomo, ile czasu zostało, więc robić coś, żeby jeszcze zdążyć. Żeby zdążyć. Już nie ma potem. Teraz zrobię albo nie. No i tak zrobiłam 2 monodramy kolejno, które są grane i chodzą na to ludzie o dziwo. Także zapraszam.
5: Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum z kulturą.
0: W tym roku Archiwum Państwowe w Kaliszu obchodzi 75-lecie działalności. Z tej okazji placówka stworzyła jubileuszową wystawę poświęconą ponad 7 dekadom składnicy zasobów archiwalnych, które udostępniono online w Międzynarodowym Dniu Archiwów.
4: Wystawa 75 lat Archiwum Państwowego w Kaliszu została opracowana w podziale na działy tematyczne. Siedziby archiwum, kadra, gromadzenie zasobu archiwalnego, zasób archiwalny, zabezpieczenie zasobu, digitalizacja materiałów archiwalnych, wystawy, edukacja, współpraca z otoczeniem społecznym, działalność naukowa, działalność wydawnicza oraz szkolenia i warsztaty. Każdy opatrzony jest informacjami oraz zdjęciami. Wystawę można oglądać online na stronie Archiwum Państwowego w Kaliszu, a jej otwarcie zbiegło się z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów, w ramach którego oprócz ekspozycji rocznicowej zaplanowano rozwiązanie tegorocznej edycji konkursu Ad Fontes – Odkrywanie tajemnic Kalisza i regionu kaliskiego. To wydarzenie zaplanowano na 17 czerwca. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Jeszcze tego lata mieszkańcy Pleszewa będą mogli przejść się lub przejechać rowerem nową trasą łączącą ulicę Sienkiewicza z ulicą Samulskiego. Inwestycja wartości blisko 2 400 000 zł wchodzi właśnie w decydującą fazę.
7: Jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających etapów budowy ścieżki było wykonanie przepustu na rzecz CNR. Ta spektakularna operacja zakończyła się sukcesem, to znaczy, że kluczowy element całego przedsięwzięcia został już zrealizowany. Budowa przepustu na Nerze była niezbędna, aby zachować ciągłość planowanej trasy pieszo-rowerowej i umożliwić dalszy postęp prac. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Pleszewie będzie miała około 700 metrów długości i poprowadzi wzdłuż torów kolejowych, dołączy do istniejących odcinków infrastruktury. Powstaje asfaltowa nawierzchnia, oświetlenie, ławki, zieleń, dzięki czemu trasa będzie służyć zarówno rowerzystom, jak i spacerowiczom. Szczególnie atrakcyjny ma być odcinek przebiegający w pobliżu Neru. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu przez miasto Pleszew dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
0: Ten system zabezpieczający w elektrykach będących w zasobach KLA jeszcze na szczęście nie musiał się uruchamiać, a raczej unieruchamiać pojazd. Wszystkie nowe autobusy mają zamontowane urządzenia do automatycznego badania trzeźwości, które po wyczuciu alkoholu od osoby siedzącej za kierownicą uniemożliwiają jazdę. To jedno z wielu zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo na drodze, ale też ułatwiających pracę kierowców.
8: Nasze autobusy wykrywają osoby lub jakieś inne przeszkody, które znajdują się blisko przed autobusem podczas ruszania z miejsca. Ostrzegają kierowcę o obiektach znajdujących się w tak zwanym martwym polu, czyli z boku autobusu, rejestrują znaki drogowe i sygnalizują przekroczenie prędkości i wszystkie autobusy są wyposażone w system badania trzeźwości, czyli jeśli kierowca byłby w stanie po spożyciu alkoholu, to nie uruchomi autobusu.
0: Powiedziała Radio Centrum Elżbieta Binder, prezes KKLA. Z innych systemów bezpieczeństwa elektryczne autobusy jeżdżące po ulicach Kalisza informują o przystanku nie tylko wewnątrz pojazdu, ale także na zewnątrz. Z obligatoryjnych w komunikacji miejskiej zabezpieczeń mają kamery, po 4 wewnętrzne i 3 zewnętrzne, w tym jedna rejestruje prawy bok autobusu, żeby kierowca mógł widzieć ruch pasażerski przy drzwiach. W drugiej połowie marca do Kalisza przyjechało 6 pierwszych elektryków, a pod koniec maja kolejnych 19 zakupionych przez miasto Kalisz.
1: Słuchasz, więc wiesz.
0: W Kaliszu odbyła się debata z udziałem młodzieży pod hasłem „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Kalisza, a także Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendę Miejską Policji w Kaliszu.
9: Jest to bardzo ważny temat. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest chyba jednym z większych problemów na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Nie ma też jednakowych procedur, jak postępować w tym zagadnieniu. Dużo tu postawiliśmy na naukę, na wiedzę, przede wszystkim przekazywanie informacji młodszemu pokoleniu. Debata jest dobrym rozwiązaniem właśnie w tym zakresie, żeby tą wiedzę naszą, którą mamy z doświadczenia zawodowego i prywatnego, przekazać młodzieży, ale też chcemy zaszczepić u nich taką chęć poznawania świata, przede wszystkim, żeby potrafili powiedzieć nie.
0: Powiedział Radio Centrum młodszy inspektor Roman Brus, komendant miejski Policji w Kaliszu. Debata młodzieży była pierwszą w trzeciej edycji programu współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
10: W tym roku objęliśmy tym działaniem 5 miast. Mamy Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Złotów. Te działania podejmujemy na szerszą skalę w większym zakresie województwa wielkopolskiego. Uważamy, że są to ważne działania. Corocznie zresztą jako Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego inicjujemy działania w zakresie profilaktyki, zwłaszcza z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, więc są to dla nas niezwykle ważne działania.
0: Powiedziała Radio Centrum Milena Wawrzynowicz, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. A niestety dane dla kaliskiej młodzieży w kwestii uzależnień są alarmujące.
1: Tak minął tydzień. Czwartek.
11: Zarzuty naruszenia uregulowań prawa lotniczego usłyszał 37-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, a chodzi o zdarzenie, do którego doszło 9 sierpnia 2025 roku podczas festynu w podkaliskim Pulku. Podczas odpłatnych przelotów helikopterem Robinson R-44 doszło do zerwania linii średniego napięcia. Sprawą wcześniej zajmowała się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która po opublikowaniu uchwały w tej sprawie powiadomiła prokuraturę.
12: W dotychczasowym przebiegu i na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału prokurator przedstawił mężczyźnie dwa zarzuty naruszenia prawa lotniczego dotyczące wykonywania lotu przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów, a także nie mając ważnej licencji świadectwa kwalifikacji.
11: Przekazał Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokuratura wciąż oczekuje na sporządzenie przez biegłych zleconych opinii. Jak podaje prokurator Meller, dopiero po uzyskaniu całości materiału dowodowego będzie możliwość dokonania finalnej karnoprawnej oceny tego zdarzenia.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
11: 15 czerwca tym razem w filii bibliotecznej w Kamieniu odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Cyków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Gminę odwiedzi Marta Lau, a rozmowa będzie dotyczyć jej książki On nigdy taki nie był.
13: Będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest książka popularno-naukowa, to jest książka na podstawie własnych doświadczeń, ponieważ zajmowała się najbliższymi chorymi na demencję, na Alzheimera i o tym ta książka, o tym to spotkanie będzie. Ukaże nam różne sytuacje osób chorych, ale też poradzi, jak dać sobie radę jako opiekunowie, żeby też myśleć o sobie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. To spotkanie się odbędzie w filii bibliotecznej w Kamieniu 15 czerwca.
11: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Początek spotkania o 18, a wstęp jest wolny.
1: Słuchaj, więc wiesz.
11: Gmina Stawiszyn przygotowuje własną Izbę Pamięci. Projekt ten jest realizowany z inicjatywy burmistrza Grzegorza Kaczmarka, a za koordynację zbiórki materiałów odpowiadają Biblioteka Publiczna w Stawiszynie oraz Dom Kultury w Zbiersku.
14: Szukamy starych przedmiotów, dokumentów, zdjęć, które opowiadają historię naszego miasta i okolic. Nawiązują do ważnych dla nas wydarzeń i miejsc, choćby takich jak dawne zakłady pracy, na przykład cukrownia, szwalnia czy przetwórnia. W szczególności jednak zależy nam na zachowaniu pamięci o osobach, które odegrały ważną rolę w życiu Stawiszyna i lokalnej społeczności. Często są to osoby, o których pamiętają już tylko niestety najbliżsi, a ich życie nierzadko współtworzyło dzieje naszej gminy.
11: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Stawiszyńskiej Biblioteki. Zbiórka materiałów, które można przekazywać do biblioteki oraz Domu Kultury, trwa do końca lipca.
1: Słuchasz, więc wiesz.
11: Kulturalne lato wraca do Ostrowa Wielkopolskiego. Przez całe wakacje ostrowianie będą mogli skorzystać z koncertów, kina plenerowego, festynów rodzinnych i wydarzeń sportowych organizowanych głównie w amfiteatrze, parku miejskim i na rynku. W programie znalazły się m.in. koncerty Wiktorii Kidy, Wiktora Waligury i zespołu Bibobit, a także finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu.
15: Przyświecała nam taka zasada, żeby w każdy weekend działo się coś i rzeczywiście będzie się działo dużo i w przestrzeni miejskiej, i w przestrzeni przede wszystkim amfiteatru i parku miejskiego. To takie naturalne miejsce spotkań ostrowian w tym czasie wakacyjnym.
11: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Jednym z największych wydarzeń wakacji będzie finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu, który odbędzie się 15 sierpnia na Stadionie Miejskim. Program kulturalnego lata potrwa do początku września.
1: Radio Centrum.
11: Pleszew po raz kolejny udowadnia, że pamięć o Marianie Boguszu jest ważnym elementem lokalnej tożsamości. W Zajezdni Kultury rozstrzygnięto trzecią edycję gminnego konkursu rysunkowego Bogusz Znany i Nieznany, którego celem jest popularyzacja twórczości wybitnego artysty urodzonego w Pleszewie.
7: Marian Bogusz, malarz, grafik, rzeźbiarz, scenograf, należał do najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. Jak podkreślał dyrektor Zajezdni Kultury Przemysław Marciniak, artysta przez całe życie pozostawał wierny rysunkowi. Szkicowniki towarzyszyły mu w podróżach, a na kartkach papieru powstawały projekty jego późniejszych dzieł. Tegoroczna edycja konkursu Bogusz Znany i Nieznany cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Nadesłano aż 119 prac z około 12 szkół, instytucji kultury, a także od uczestników indywidualnych z gminy Pleszew, z powiatu oraz innych miejscowości Wielkopolski. Jury przyznało 9 nagród, 10 wyróżnień oraz nagrodę dyrektora Zajezdni Kultury. Oceniano m.in. autentyczność przekazu, kreatywność, technikę wykonania, kompozycję oraz inspirację twórczością Mariana Bogusza. Konkurs nie tylko promuje sztukę, ale też skutecznie buduje markę Pleszewa jako miejsca pielęgnującego dziedzictwo wybitnego artysty. Prace konkursowe można oglądać w Galerii Zajezdnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Piątek.
11: Na cześć Zofii Lipskiej, organiczniczki na jednym z przystanków w Podostowskim Lewkowie, powstanie mural z jej podobizną. Namaluje go Konrad Moszyński, który jest autorem malowidła na przystanku w Czekanowie. 21 czerwca przed Pałacem w Lewkowie odbędzie się pierwszy ogólnopolski nieformalny zlot ZOŚ. Jak przyznała Radio Centrum Sylwia Nowicka, dyrektorka Muzeum w Lewkowie, tego dnia będą też obchodzić spóźnione majowe ich imieniny.
16: Był organicznik, teraz czas na kobietę, organiczniczkę, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Panie Lipskie na równi z mężczyznami, o których przez lata sporo się mówiło, mnóstwo działań podejmowały po to, żeby uświadamiać nie tylko kobiety, ale także wszystkich mieszkańców Lewkowa i okolicznych miejscowości czy wsi, które przylegały do majątności lewkowskiej. I chodzi nie tylko o naukę czytania, o to, że stworzyła bibliotekę, że organizowała kursy. Troszkę uczyła kobiety samodzielności.
11: Powiedziała Sylwia Nowicka. W niedzielę 21 czerwca po oficjalnym odsłonięciu murala na dziedzińcu i przed pałacem będzie można również skosztować smakołyków przygotowanych przez panie z lokalnego KGW.
1: Słuchasz, więc wiesz.
11: W Ostowie Wielkopolskim może powstać cmentarz dla zwierząt domowych. Taki pomysł coraz częściej pojawia się w rozmowach mieszkańców z władzami miasta. Jak przyznała Radio Centrum prezydent Ostrowa Beata Klimek, społeczne poparcie dla tej inicjatywy jest niemal jednogłośne. Jednak według niej problem dotyczy zarówno kwestii praktycznych, jak i emocjonalnych.
17: To jest dzisiaj określony problem z pochówkiem czy utylizacją zwłok zwierzęcych. Wiemy o tym, że często niestety trafiają one do kontenerów na śmieci. Tak nie powinno być, ale z drugiej strony nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby spopielić takie szczątki. Dziś musimy po taką usługę na przykład pojechać do Poznania i jest ona kosztowna, bo ponad 1000 zł.
11: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Włodarz miasta podkreśliła, że psy i koty są dla wielu mieszkańców pełnoprawnymi członkami rodzin. Cmentarz miałby stać się miejscem pamięci, gdzie można byłoby godnie pochować zwierzę i wrócić do niego po latach. Na razie nie wskazano konkretnej lokalizacji. Prezydent Beata Klimek zapowiada jednak analizę obowiązujących przepisów oraz rozwiązań funkcjonujących już w innych samorządach.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm. Tak minął tydzień.

0: Tak się słucha.
1: Łukasz Kostecki, a moim państwa gościem jest pan major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Panie majorze, za nami w południowej Wielkopolsce bardzo poważny proces, czyli ten proces zbierania przyszłych rezerwistów, czyli tak zwana kwalifikacja wojskowa.
2: Tak, za nami właśnie kwalifikacja wojskowa. W tym roku, jakbym mógł podsumować, to można określić ją jako dobrą, lepszą na pewno niż w poprzednich latach, ponieważ nam, jako Wojskowemu Centrum Rekrutacji na kwalifikacji wojskowej, chodzi o to, żeby mieć tą bazę kandydatów do służby wojskowej. Tak jak pan redaktor wspomniał, do rezerwy. No i tutaj możemy się pochwalić tym, że tych zdolnych z kategorią A w całym naszym regionie jest prawie 90%, co jest naprawdę wynikiem bardzo fajnym. To jest między 80 a 90%, czyli można powiedzieć, że 4 na 5 nadaje się w pełni do służby wojskowej.
1: No to chyba bardzo dobrze z waszej perspektywy.
2: Z naszej perspektywy tak, bardzo dobrze, ponieważ drugiej strony, czyli tych kategorii niezdolnych, całkowicie jest bardzo mało, także no to świadczy o tym, że po prostu młodzi ludzie, bo to są w zdecydowanej większości 19-latkowie, chcą przyjść do tego wojska, nie uciekają przed tym wojskiem, no i są w pełni zdolni do tego, żeby to zrobić.
1: Ale to, że się skończyły kwalifikacje wojskowe, to wcale nie znaczy, że kończy się wasza praca jako Wojskowego Centrum Rekrutacji, bo jesteście cały czas otwarci i cały czas realizujecie kolejne programy.
2: Oczywiście. My jako Wojskowe Centrum Rekrutacji pracujemy cały rok, ponieważ nabór do służby wojskowej trwa nieprzerwanie. No, w dużej mierze jest to dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, programem, który teraz jest, można powiedzieć, na tapecie, jest program Wakacje z Wojskiem. Wiadomo, no mamy okres wakacyjny, dużo młodych ludzi albo ma przerwę w szkole, albo podejmuje się jakiejś pracy dorywczej. No i my tu wychodzimy naprzeciw. Oczywiście nie nazywamy tego pracą dorywczą, tylko bardziej możliwością spojrzenia w swoją karierę w przyszłość. Oczywiście jest parę wymagań. Osoba, która się stara do służby wojskowej, musi mieć przynajmniej 18 lat ukończone. Musi mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię i tak ładnie nazwaną zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej. To się przejawia tym, że każdy kandydat, który ma iść do wojska, na początku jest zapraszany do nas na badania. Dlatego tutaj można spokojnie się sprawdzić, jak ktoś nie wie, czy się w pełni nadaje. U nas są robione badania psychologiczne, badania lekarskie i na tej podstawie można wstąpić do służby wojskowej.
1: Podkreślmy, te badania są w Kaliszu. Nie trzeba nigdzie jeździć do żadnego Poznania, Bydgoszczy, Warszawy czy gdziekolwiek.
2: Nie, od kilku lat już jest tak zrobione. Wychodzimy naprzeciw kandydatom, że jeśli oczywiście nie ma innych przeciwwskazań, to badanie jesteśmy w stanie nawet zrobić jednego dnia. Czyli kandydat, który chce przyjść do służby wojskowej, przychodzi do nas. Po uprzednim wypełnieniu wniosku, zarejestrowaniu się na stronie zostańżołnierzem.pl rano ma badania psychologiczne, potem ma badania lekarskie. Już tego samego dnia tak naprawdę może wyjść od nas z decyzją, która mówi, gdzie i kiedy ma się stawić na szkolenie wojskowe.
1: No dobrze, czyli te wakacje z wojskiem. Co to tak naprawdę jest?
2: Wakacje z wojskiem to jest nic innego jak właśnie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Szkolenie całe trwa 27 dni, jest realizowane w poszczególnych jednostkach w Polsce. Na nasz rejon, tutaj okoliczny, mamy jednostkę na przykład w Jarocinie, są jednostki w Poznaniu, są jednostki w Śremie, w Sieradzu. W zależności od tego, jaki turnus wybierzemy. Turnus, który już trwa, to był ten, który zaczął się 8 czerwca. No i tutaj możemy się również pochwalić dużą frekwencją. Kolejny, tu tak mówię dla kandydatów, którzy by myśleli o tym, zaczyna się 13 lipca i trwa do 8 sierpnia. Dlatego warto wcześniej skontaktować się z nami lub przyjść do nas, lub wejść na nasze media, gdzie jest wszystko szczegółowo opisane. Szkolenie charakteryzuje się tym, że jest realizowane ciągiem, czyli kandydat, który już możemy go nazywać żołnierzem, który zostanie wcielony do jednostki wojskowej po badaniach, przejdzie cykl szkoleń, cykl ćwiczeń, które przygotują go tak naprawdę do roli żołnierza. To jest taka sztampa wojskowa, sztampa żołnierska, którą każdy żołnierz powinien umieć i szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
1: I wcale nie mówimy tutaj o składaniu łóżka, nie?
2: Nie, nie będzie to na pewno sprzątanie, składanie łóżka, ponieważ program został tak napisany, żeby kandydat, który przychodzi, wyszedł w pełni usatysfakcjonowany, ale żebyśmy przede wszystkim my, jako Wojsko Polskie, mieli z niego pożytek w przyszłości. Czyli jesteśmy zobligowani przekazać mu te rzeczy, których potem będziemy wymagać. Jest to między innymi regulaminy, czyli musztra, zachowanie. Wiadomo, no podstawa żołnierskiego zachowania się, no to jest musztra. Mamy jakąś tam hierarchię i musimy je przestrzegać. Ale oprócz tego jest taktyka, jest szkolenie strzeleckie, gdzie osoby, które nawet może czują dyskomfort jakiś do broni albo obawiają się, mogą spróbować, czy to jest dla nich, ponieważ prowadzone jest to w ten sposób, że najpierw są zajęcia teoretyczne, jest obycie się z bronią, wytłumaczenie, jak działa, jak to się dzieje, że broń broń strzela, a dopiero potem, po oczywiście seriach próbnych, jest to strzelanie bojowe. Także tutaj też wszystko się dzieje etapami. Mamy zajęcia z obrony przed bronią masowego rażenia, czyli co to jest maska przeciwgazowa, jak wygląda, jak się ją stosuje. Są z obrony przeciwlotniczej, z łączności, oczywiście z wychowania fizycznego, o czym chciałbym powiedzieć później, ponieważ wiele osób się obawia tego wychowania fizycznego, no ale również jest szkolenie medyczne, terenoznawstwo i to wszystko w ciągu tych 27 dni łączy się i tak naprawdę jest to taka spójna całość, którą każdy powinien umieć.
1: No to dobra, to w takim razie to przerażające wychowanie fizyczne. Tak. Trzeba się podciągać 10 milionów razy, robić miliard pompek, czy biegać 150 kilometrów, czy jednak nie wygląda to tak strasznie.
2: No, na szczęście mogę powiedzieć, że nie wygląda to tak strasznie, ponieważ zajęcia z wychowania fizycznego są i one muszą być, bo każdy żołnierz, czy to jest kucharz, czy to jest pilot, czy to jest komandos, no ma ten WF, musi być sprawny fizycznie. Aczkolwiek my zdajemy sobie z tego sprawę, że kandydaci, którzy do nas przychodzą, w różnym stopniu tą sprawność fizyczną mają za sobą, dlatego program jest tak dostosowany, żeby tak naprawdę każdy dał sobie z nim radę. Oczywiście każdy, który będzie miał chęci, ponieważ no, nie mówimy, że będzie łatwo i przyjemnie, mówimy, że może być chwilami ciężko, ale jak ktoś sobie to ułoży dobrze w głowie, to na pewno to przejdzie. Jeśli chodzi o już typowo zajęcia fizyczne, no to już się tak naprawdę spotyka się z tym kandydat od początku, ponieważ w tych pierwszych dniach, zaraz po popołudniu, jest zaprawa. Ta zaprawa jest oczywiście tak dostosowywana do dni szkolenia i do poszczególnej grupy, żeby nie była katująca na cały dzień, który czeka żołnierza. Także tutaj już mamy styczność z tym pierwszym WF-em i tak naprawdę potem już widzimy, czy grupa może więcej, czy grupa chce więcej i w jaki sposób ewentualnie dążyć do tego, żeby po prostu było lepiej. Oczywiście mamy z tyłu głowy cały czas, że kiedyś, jeśli chcemy zostać tym żołnierzem zawodowym, będzie nas czekał egzamin ze sprawności fizycznej. My dążymy po prostu do rozwijania również tych konkurencji, które będą na tym sprawdzianie sprawności fizycznej.
1: Zdradzimy, jakie to są te konkurencje?
2: Nie jest to tajemnicą, także oczywiście, że możemy zdradzić. Tutaj oczywiście ilości są różne pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz odnośnie grup wiekowych. Osoby, które są młodsze, mają trochę więcej do zrobienia, osoby, które są starsze, mają trochę mniej. Tabele oczywiście są dostępne, to są tabele jawne, dostępne w internecie. W skrócie mogę powiedzieć, że wybieramy, jedna konkurencja to jest albo podciąganie na drążku, albo uginanie ramion na ławeczce, czyli tak zwane pompki. Wybieramy jedną z dwóch konkurencji. Zawsze jest bieg na 3000 metrów, ale spokojnie, w stroju sportowym, także raczej każdy powinien sobie dać z nim radę. Mamy bieg sprawnościowy, czyli tutaj znowu do wyboru. Albo bieg 10 razy 10 metrów, albo bieg po kopercie. To są takie dynamiczne biegi, które pozwolą nam sprawdzić po prostu tą szybkość żołnierza. No i ostatnim elementem są po prostu brzuszki. Także te cztery konkurencje dają nam pełną sumę punktów i wiemy, jaką ocenę ma dany kandydat.
1: Okej, a jak wygląda taki dzień? Bo wiemy, że zaczyna się od zaprawy. I taki dzień takiego kandydata, jakbyśmy mogli mniej więcej powiedzieć, jak on będzie wyglądał teoretycznie?
2: Oczywiście zaprawa, czyli w wojsku rzecz znana, myślę, wszystkim, także nie trzeba za bardzo się rozwodzić nad tym. No, pobudka jest o godzinie 6 rano. I to nie jest 6.10, to nie jest 6.03, to jest 6.00, to nie jest również 5.59, to jest 6.00. Jest pobudka, jakieś tam krótkie przygotowanie, powiedzmy, tego miejsca spania i zaczynamy od zaprawy. Jest to krótki, intensywny rozruch, taki, żeby pobudzić organizm do intensywnego dnia. Po tej zaprawie oczywiście jest czas na toaletę. Jest śniadanie, no ponieważ należy zaznaczyć, że oczywiście pełne wyżywienie, zakwaterowanie, wszystko w tym szkoleniu się znajduje. Kandydat absolutnie nie ponosi żadnych kosztów tego szkolenia. Również dopowiem, może zrezygnować w każdej chwili z tego szkolenia, nie ponosząc żadnych kosztów, a o benefitach finansowych również chciałbym powiedzieć, ale
1: za chwilę
2: kontynuujmy ten dzień. No, czyli zjadł śniadanie, jak zjadł śniadanie, jest po zaprawie, no czyli już jest w pełni gotowy do wyzwań tego dnia. Zaczyna się od apelu porannego. Na apelu porannym przełożeni mówią, jak będzie wyglądał dany dzień, co jest ewentualnie do zrobienia, co by było do zmiany, jak było coś zaplanowane, no i zaczynają się tak naprawdę zajęcia. Są te zajęcia teoretyczne, są to zajęcia praktyczne. Wiadomo, im głębiej w ten cykl, w te dni szkolenia 27-dniowe, tym zajęcia są bardziej praktyczne, odchodzimy od teorii i można powiedzieć bardziej intensywne. Ale specjalnie jest to tak zrobione, żeby była ta gradacja trudności tych zajęć. One są do godziny 15, no i potem jest obiad. Po obiedzie oczywiście wspólnym jest czas na zajęcia dodatkowe, jest czas na samokształcenie, może być czas na odpoczynek, mogą być również doplanowane dodatkowe zajęcia, ponieważ ten dzień liczymy tak naprawdę do godziny 18 takiego treningu, ale no w praktyce to bywa tak, że czasami na przykład są potrzebne do zrobienia jakieś porządki, czy inne rzeczy, które muszą być zrobione, no i potem jest kolacja. po kolacji są czynności wieczorne, czyli tak naprawdę rejony, przygotowanie pododdziału, czyli tego naszego miejsca, gdzie mieszkamy przez prawie miesiąc, przygotowanie go do spania, no i apel wieczorny, to jest również bardzo ważnym elementem, i capsztyk, czyli po prostu idziemy spać. Gwarantuję, że po tak intensywnym dniu, jak 22 godzina mija, jest capsztyk, no to już o 22.07 słychać tylko pochrapywania i jest zapewnione to 8 godzin snu, ponieważ na drugi dzień znowu o 6 rano czeka nas pobudka.
1: Jako dla ojca trójki dzieci to rzeczywiście brzmi jak wakacje. No ale dobrze, to już zbliżamy się do końca, no to powiedzmy w końcu te benefity finansowe, które tak tutaj padły.
2: Należy o tym wspomnieć, ponieważ no, doskonale wiemy, że po części po to też możemy iść do wojska, no bo wojsko jako nie tylko instytucja, która wymaga, to też daje nam różne benefity, jak pan powiedział, między innymi finansowe dla żołnierza szeregowego, czyli tego w dobrowolnej służbie, czy potem żołnierza szeregowego zawodowego, to jest 6,5 tysiąca złotych. Jest to kwota brutto, aczkolwiek te kwoty brutto u nas są wyższe niż u pracodawcy na rynku cywilnego. O dokładne kwoty można się dopytać w WCR-ze, jak ktoś będzie zainteresowany. W każdym razie na rękę dla osoby poniżej 26 roku życia w ciągu miesięcznego szkolenia jest to około 6 tysięcy złotych. Także no myślę, że atrakcyjnie, szczególnie, że tu też warto zaznaczyć, to szkolenie nie wiąże nas z wojskiem już na całe życie. Można przyjść do nas, można przyjść na szkolenie 27-dniowe, które jest zakończone przysięgą wojskową i następnie stwierdzić, że odkładamy to wojsko na chwilę, albo że jeszcze przemyślimy. Oczywiście, jeśli ktoś chce przejść dalej, to ma taką możliwość. My się spotykamy z każdym kandydatem i proponujemy mu jednostkę. Jeśli nam mówi wprost, że chce iść do rezerwy pasywnej, wtedy idzie do rezerwy pasywnej, jak zakończy przysięgą, to się żegnamy. No i on zostaje z tym doświadczeniem, które zdobył w jednostce wojskowej, a my zostajemy po prostu z kandydatem, który ewentualnie kiedyś by był przygotowany do tego, jakby chciał, żeby zostać żołnierzem zawodowym.
1: W takim razie pozostaje chyba życzyć, żeby rzeczywiście ta aktywność była jak największa i jak najwięcej kategorii A. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu.
2: Bardzo dziękuję i zapraszam na plac Świętego Józefa 5 w Kaliszu do Wojskowego Centrum Rekrutacji.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: GMP. Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: love you, boom, boom, girl.
1: Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: like.
1: Bye.

0: Reklama.
1: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Pogoda na dziś.
6: Dziś w ciągu dnia przewaga chmur nad naszymi głowami, a na termometrach skromnie jak na ostatnie dni, bo to maksymalnie do 15 stopni ta temperatura może dzisiaj w ciągu dnia wzrosnąć. Niewiele, powyżej 15 tylko. 11 w tej chwili wskazują słupki rtęci w Kaliszu, no i po południu znów możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a dodatkowo jeszcze towarzyszy nam dzisiaj wiatr. Wiatr umiarkowany, wiejący z zachodu.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Właśnie minęła
6: 8.
7: Radio Centrum.
8: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
9: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H., następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
10: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
11: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
10: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
9: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
12: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
11: Dokładnie.
12: Ludzie machają, uśmiechają się.
13: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
9: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
14: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
15: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
9: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 3 minuty po godzinie 8. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Damian Klimiński w niedzielny poranek. Za moment już o 8.15 na antenie Radio Centrum. Jak co tydzień program katolicki, a teraz jeszcze mała porcja muzyki, Rita Ora i w kolejce Kylie Minogue.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
0: Reklama.

0: Głos Ewangelii.
1: Miałem rop, nieropowicę na nogach, na wszędzie ogólnie zakażenia jakieś organizmu. Puchły mi nogi. I lekarze ratowali moje życie i ta ropa przeżarła mi gdzieś tam żyłę jedną główną i strasznie się krew lała i no, kupę bólu. W każdym razie doprowadzili mnie do jakiegoś stanu używalności, wysłali mnie do Anielina, do hospicjum.
2: Kurczę, to było 20 lat temu. Więc byłam wolontariuszką w Anielinie. Wyjechałam, ja pochodzę z Nowego Sącza, wyjechałam do Warszawy. No i tam się poznaliśmy właśnie. To było hospicjum dla chorych na AIDS. Na pierwszym piętrze był odwyk chyba dla młodych ludzi. I tam się poznaliśmy.
1: I kiedy ja przyjechałem do Anielina, zobaczyłem te swoje nogi. Ja marzyłem o tym, żeby ktoś wszedł i podał mi pistolet chociaż na sekundę. Ja bym się chwili nie zastanawiał. To był pierwszy raz w życiu, kiedy ja nie miałem strachu o własne życie, kiedy nie miałem żadnych zahamowań. Załamałem się totalnie.
2: Jeździł na wózku. Większość czasu spędzał w łóżku i pisał bardzo, bardzo dołujące wiersze. Także ja mu za każdym razem mówiłam, że to tragedia. Bardzo smutne, dołujące, takie... No, bardzo rzadko wychodził z pokoju też. Czasami jak ja przychodziłam, to rozmawialiśmy.
1: Znaczy, jak miałem 5 lat, to mieliśmy półpokojowe mieszkanie. Właśnie się urodziła moja druga siostra. Ja jestem najstarszym synem. Potem się przeprowadziliśmy do Pyskowic. Skończyłem szkołę podstawową. Mama mnie zapisała do szkoły łączności w Gliwicach, bo to szkoła renomowana, zawód przyszłości i w ogóle. Bardzo mnie już pociągało punkowanie. Przestałem chodzić do szkoły, zacząłem chodzić na tak zwane blałki. No, nie chodziłem do szkoły, opuszczałem lekcje, chodziłem gdzieś tam z kumplami, to po Śląsku jest. Uczyłem się na tyle dobrze, że wystarczyło mi zeszyt przepisać. Ja przychodziłem na przykład po 2-3 miesiącach nie bycia w szkole, przychodziłem i cały materiał zdawałem, nie? Także pierwszą klasę jeszcze mi się udało skończyć, w drugiej nie dostałem promocji, bo mnie nie sklasyfikowali, no bo bardziej mnie pociągali koledzy i zaczęły mi się marzyć wyjazdy na jakieś koncerty, na Jarocin, Brodnica i tak dalej. Pojechałem na taki koncert. Wróciłem po 2 miesiącach nieodzywania się, czy po wakacjach już w ogóle. Ojciec widziałem, że miał łzy w oczach i jechał akurat na działkę, mnie spotkał i wrócił ze mną do domu. Ale mama jakoś dziwnie zareagowała i o, już wróciłeś, kolację masz w kuchni. Ja nigdy nie usłyszałem z ust mojej mamy, kocham cię, albo zależy nam na tobie, coś takiego. Ja nigdy tego nie słyszałem, nigdy nie słyszałem, super, coś zrobiłeś, albo co się dzieje i ten, nigdy. Ja od właściwie 14, 15 czasu, właściwie roku życia przychodziłem czasami naćpany do domu albo po alkoholu i nigdy moja mama nic na to nie powiedziała. Raz się zorientowali, kazali mi iść do pokoju, ale że na drugi dzień nie było żadnej reakcji, jakby cisza i no.
2: I mieliśmy bardzo dobre rozmowy z

No i w sumie jak to zobaczyłem, co mi zrobiła z tym Irokezem, no to uciekłem z domu. Kolegę poprosiłem, żeby mnie zawiózł na skład, bo wiedziałem, że on jeździ, bo on tam pankował i zabrał mnie na ten skład do Opola. No i tam poznałem takich, no w sumie pankowców. Mnie tam nikt nie oceniał, czy ja uciekłem z domu, czy co, nie? Przyjęli mnie na skład, mieli jedzenie, to się dzielili, nie było żadnego problemu, to mnie tak pojmowało u nich, nie? No i ja też zacząłem potem słuchać bardziej muzyki punkowej i się z tą subkulturą identyfikować. I tak mnie to zaczęło ciągnąć. W wieku, nie wiem, 19 lat ojciec powiedział z matką, że skoro nie chodzę do szkoły, to żebym poszedł do pracy i zarabiał na siebie. No i szukałem pracy. Gdzieś tam zacząłem jedną pracę, ale mnie zwolnili, potem drugą. W końcu ojciec mi załatwił pracę później u swojego znajomego. Natomiast no, ja gdzieś tam w Gliwicach jeszcze poznałem dziewczynę. Ta dziewczyna zeszła ze mną w ciążę. Nie do końca sobie zdawałem sprawę, co to ojcostwo, co to jest rodzina i nie do końca widziałem siebie w tej roli w ogóle. Kiedy moja dziewczyna też zaczęła jakieś dziwne akcje odstawiała jakąś chorobę psychiczną dziwną, no ja to w sumie przyjąłem z taką ulgą i jakby to było dla mnie takim usprawiedliwieniem, że no przecież ja z taką kobietą nie będę całego życia spędzał i zerwałem z nią kontakt. Poznałem kolejną dziewczynę. Ta dziewczyna później po jakimś czasie powiedziała, że no, ona kiedyś próbowała kompotu, żebym załatwił. No i że ja nigdy nie miałem problemu z takimi rzeczami. Pojechałem do Katowic i tam kupiliśmy pierwszy raz kompotu. Kiedy tego kompotu spróbowaliśmy, to był stan takiej euforii. Ja stwierdziłem, że to jest to, czego ja całe życie szukałem. Że ludzie mnie rozumieli, ja rozumiałem ludzi w ogóle i wszyscy byli cool i super i żadnych problemów nie było. No i od tej pory w sumie zacząłem często brać przed pracą, jeździć do Katowic po działkę, żeby sobie kupić do pracy. Przyjeżdżałem, w pracy było ok. Na 2 dni na przykład wystarczało i potem jechałem znowu. Oczywiście trzeba było kombinować pieniądze. W ten sposób zlikwidowałem książeczkę, miałem oszczędnościową. Kiedyś przyjechałem do domu, rodziców nie było. Spakowałem trochę moich rzeczy, żeby je sprzedać. No i przy okazji kumple mnie namówili, żeby mojej mamy jedną czy dwie sukienki wziąć, żeby jakieś tam kolczyki, czy już nawet nie pamiętam, czy tam nie ja sam pokazałem, że coś takiego jest. I zabraliśmy to z domu. Rodzice mnie wyrzucili z domu, wymienili zamki. Pomagali mi, raz mnie wzięli do domu, żebym przeczekał na detoks. Na detoks mnie zawieźli. No ale ja z detoksu się wypisałem. I to było w kółko takie trafianie na detoks i wypisywanie się. W kilku latach wylądowałem w szpitalu. Miałem zapalenie grzybicze mózgu z utratą świadomości. Przez miesiąc byłem po prostu wyłączony. Rodzinie już powiedzieli, że żeby się przygotowali na najgorsze. No ale okazało się, że ja z tego wyszedłem. Wysłali mnie do ośrodka. Zacząłem z powrotem chodzić. Z tego ośrodka po może roku wyjechałem. Po znowu długim okresie ćpania, końcówka 2002 albo 2003. Ja szedłem ulicą i po prostu przewróciłem się i nie miałem siły wstać. Zadzwonili ludzie po pogotowie. Miałem rop, nie ropowice na nogach, na wszędzie ogólnie zakażenia jakieś organizmu. Puchły mi nogi. I lekarze ratowali moje życie i ta ropa przeżarła mi gdzieś tam żyłę jedną główną i strasznie się krew lała i miałem zatykane to pomiędzy mięśniami, gdzieś wtykane na żywca oczywiście.

0: gazyki i no, kupę bólu. W każdym razie doprowadzili mnie do jakiegoś stanu używalności, wysłali mnie do Anielina, do hospicjum.
1: My się poznaliśmy w Anielinie, właśnie kiedy ja byłam wolontariuszką. Wtedy nie miał zębów w ogóle. Miał ufarbowane na blond włosy, takie bardzo rzadkie. Ja w ogóle myślałam, że jest o wiele starszy. Ja myślałam, że jest naprawdę koło 40, czy nie więcej, ale to chyba dlatego, że jak człowiek nie ma zębów, wygląda o wiele starzej.
0: No i w tym hospicjum najpierw pół roku leżałem, no bo nie chcieli mnie rehabilitować ze względu na te rany. Potem stwierdzili, że wezmą mnie, zaczną rehabilitować. No i zrehabilitowali mnie na tyle, no że ja zacząłem chodzić o kulach. No i jakby tą siłą rozpędu po półtorej roku pobytu przeszedłem do ośrodka. Ja chcę skończyć terapię, póki mam siły, póki mam ochotę. Praktycznie ukończyłem terapię. Pod koniec terapii poznałem dziewczynę. Byliśmy razem 5 lat.
1: Darek był jedyną osobą, z którą utrzymywałam kontakt od tamtej pory. Także wiem, że kiedy ja zaczęłam podróżować, zawsze wysyłałam mu kartkę. Utrzymywaliśmy też kontakt, kiedy Darek poznał swoją dziewczynę, taką wieloletnią. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy, też ja się zaprzyjaźniłam bardzo z nią.
0: Mieszkaliśmy razem, byliśmy razem przez 5 lat. Potem się rozstaliśmy. No jakoś sobie radziłem i zacząłem wchodzić coraz częściej, jako że miałem dużo wolnego czasu. Ja wtedy nie widziałem w tym nic złego, żeby sobie od czasu do czasu marihuanę zapalić. I wcześniej nie paliłem, bo moja dziewczyna nie paliła, bo też była kiedyś narkomanką i na metadonie była, ale potem się wyzerowała i nie brała. Kiedy ja zacząłem mieszkać sam, to mówię, no to już mi nikt nie będzie mówił. Ja sobie co jakiś czas paliłem marihuanę. Ja zacząłem, jako że miałem więcej wolnego czasu, zacząłem wchodzić na Facebooka. I tam były różne treści, antyklerykalne głównie, ale też i ateistyczne. No i kiedyś posłuchałem raz, drugi, trzeci Dawkinsa. W sumie przyznałem gościowi rację. Mówię, ja tyle razy prosiłem Boga o pomoc i nic. Nic, zero reakcji, czyli Boga nie ma. I pamiętam, że mnie to bardzo zabolało w jakiś taki duchowy sposób, ale ja wyznałem, że Boga nie ma, nie? No ale też poznałem dziewczynę młodą. Pochwaliła mi się, że ona ma amfetaminę i że sam zamierza sobie w Sylwestra wziąć. No ja stwierdziłem, że skoro ona, to ja też chcę. W przeciągu paru miesięcy moje życie się, to wszystko, co jeszcze tak trzymałem, rozsypało się kompletnie.
1: Ja pamiętam, był taki czas, kiedy przestałam, byliśmy znajomymi na Facebooku i ja zupełnie przestałam śledzić go, dlatego że były to tak bardzo negatywne rzeczy, że przestałam zupełnie śledzić go na Facebooku. Takie bardzo, bardzo obraźliwe rzeczy, że na kościół i tak dalej. Więc wtedy pamiętam, że go odsubskrybowałam.
0: Mi na wypłatę wsiadł komornik. Cała ta sprawa alimentacyjna, która była, gdzieś tam to się ciągnęło poza mną. Ja w ogóle nie byłem świadomy tego, że co gdzieś tam się toczy. Kojarzę, że gdzieś mnie policjanci spotykali, że byłem poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. I w końcu im się udało wręczyć mi wezwanie do sądu, ale no wiadomo, ja nie w tym świecie żyłem. I dopiero trafiając do jednego ośrodka, potem do drugiego, no miałem świadomość tego, że mam sprawę alimentacyjną, bo wtedy jeszcze komornik mógł zabierać zasiłku z opieki społecznej, no to dostałem ten zasiłek mniejszy i tylko dlatego właściwie wiedziałem, że coś takiego jest, że mam, ale ja nie byłem w żaden sposób emocjonalnie związany ani z tą dziewczyną, ani z tym dzieckiem. Tym bardziej, że lata brania narkotyków no też swoje zrobiły, nie?
1: Wiem, że on tak się strasznie tułał i nie mógł sobie znaleźć miejsca. I wtedy właśnie, i taki był bardzo pełen nienawiści do świata, takie było poczucie w nim krzywdy i wtedy to straciliśmy kontakt na bardzo, bardzo długo, na parę lat.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Gra muzyka.

0: Kropla wieczności.
1: Za burtą w czasie burzy. Więc w twoim życiu rozpętuje się burza. Naprawdę duża burza. Nie wiesz, czy to przetrwasz. Wszyscy ją przechodziliśmy i bez wątpienia nadejdą kolejne. Więc jak reagujesz w takiej sytuacji? Co wtedy robisz? Sytuacja wygląda tak. Uczniowie płyną łodzią po Morzu Galilejskim i jest źle, naprawdę źle. Znajdują się kilka kilometrów od brzegu, wyjący wiatr jest przeciwko nim, fale rozbijają się o dziób i wtedy nadchodzi Jezus, krosząc po wodzie. Więc Piotr, nadąsany Piotr, krzyczy: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jezus odpowiada: Przyjdź. Szczerze mówiąc, myślę, że większość z nas pozostałaby w łodzi z pozostałymi 11. Ale Piotr najwyraźniej uznał, że jest bezpieczniejszy na wzburzonym morzu z Jezusem niż w łodzi z przyjaciółmi. Ciekawy wybór, nie sądzisz?
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: No, tego. Może.
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Znów może zrobić się burzowo, burzowe ostrzeżenia niemal w całym kraju. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 9, czyli całkiem niebawem, tymczasem w głośnikach kombi.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Pogoda na dziś.
6: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 15 stopni i także sporo chmur. Niewykluczone także popołudniowe burze, do tego umiarkowany wiatr powieje z zachodu.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Właśnie minęła 9.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
7: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
9: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
7: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: I już 2 minuty po 9:00.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211. Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.
7: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity to jest jeden z tych przebojów, przy którym pewnie nie jedna osoba imprezowała, która teraz pewnie preferuje spędzać sobotnie wieczory pod kocykiem, no bo w końcu kilkanaście lat już minęło od tego przeboju. 13 minut po godzinie 9 to niedzielny poranek w Radiu Centrum i 14 czerwca już w kalendarzu i to znaczy, że tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, bardzo gorąco wszystkich krwiodawców. Pamiętajcie, że oczywiście Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu cały czas na Was czeka, ale prowadzi także bardzo, bardzo liczne akcje terenowe, szczególnie w takim okresie jak ten, podczas którego mamy wiele festynów, wiele wydarzeń plenerowych i tam bardzo często także ten krwiobóz jest obecny i możecie z niego skorzystać. Możecie to kontrolować, sprawdzać na bieżąco, gdzie takie akcje są prowadzone, chociażby na facebookowym profilu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Polecam zajrzeć, a tymczasem wracamy do muzyki. Daria Marks przed nami z piosenką Dotknij.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
2: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
5: Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: 23 minuty po godzinie 9. Dawid Nawrocki ze mną już w studiu, nasz dzisiejszy wydawca. Cześć,
9: witam,
8: dzień dobry,
9: witam serdecznie. Witam cię, Damianie.
8: Jakie informacje, tak na dobry początek?
9: Na dobry początek, kolejna interwencja Radia Centrum, z tego jesteśmy znani w całym Kaliszu, więc nie możemy sobie odpuścić kolejnej okazji, żeby się zająć problemem, który dotyczy wielu Kaliszan, a chodzi o zaniedbane okolice Złotego Rogu w Kaliszu, nadmiernie rozrośnięta zieleń. Jest powodem tego, że jeden ze słuchaczy się do nas zwrócił.
8: Okej, okay, a my pomoc. Temat badamy, rozumiem.
9: My zbadaliśmy, mamy już pewne ustalenia, o nich okay. więcej za kilka chwil.
8: Linia interwencyjna już wiemy z doświadczenia, że potrafi być naprawdę skuteczna, więc tak. korzystajcie z niej.
9: Moc sprawcza jest.
8: I o to chodzi. 9.30, kolejna porcja informacji.

0: 9:30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zmarł szef kaliskiego sanepidu, ponadto interwencja prosto z kaliskiego Złotego Rogu, a na koniec medale ostrowskich lekkoatletów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje Marek Stodolny, powiatowy inspektor sanitarny w Kaliszu. Zmarł nagle wczoraj, a jeszcze w piątek uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza. Miał 56 lat. Szefem kaliskiego sanepidu został w 2020. W ubiegłym roku powołano go na kolejną 5-letnią kadencję. Wcześniej pracował m.in. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i w MSWiA, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej. Zmarłego żegnają w mediach społecznościowych przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nadmiernie rozrośnięta zieleń w rejonie Złotego Rogu w Kaliszu. Proszę zobaczyć, jak wyglądało niegdyś reprezentacyjne miejsce Kalisza, obecnie porośnięte chwastami. Co się dzieje z zielenią w naszym mieście? Czy nikt tego nie widzi? Alarmuje słuchacz Radia Centrum, który za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej przesłał nam zdjęcia zaniedbanego Złotego Rogu i okolic. Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Urzędu Miasta, zapewnił Radio Centrum, że prace pielęgnacyjne prowadzone są etapami w całym mieście.
4: Nieprawda. Te prace są stopniowo, nie wygląda to źle. Prace są etapami realizowane w różnych częściach miasta. Skupiamy, trawnie tniemy, to pewnie widać i one pięknie, porobiły się piękne łąki kwietne. Czasami to mam wrażenie, że kiedyś próbowaliśmy tworzyć łąkę w sposób sztuczny i ona nie wyrosła tak pięknie jak w tym roku, gdzie ten rok dosyć przekropny, bym powiedział, i ta zieleń jest wyjątkowo bujna, ale usuwamy, pasty są pielone.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Bąkowski, który dodał, że pielęgnacja terenów zielonych odbywa się zgodnie z harmonogramem raz w miesiącu. 11 medali, 4 złote, 1 srebrny i 6 brązowych to dorobek lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów po pierwszym dniu rozgrywanych w Zamościu Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w kategoriach U18, U20 i U23.
5: Złote medale wywalczyli Lena Kanicka w skoku w dalu 20, Emilia Twardowska w skoku w zwyżu 23, sztafeta 4x100 metrów U23 w składzie, Nikodem Mańkowski, Michał Jopek, Karol Błaszczak i Jan Kobyłka oraz sztafeta 4x100 metrów U20 w składzie Eryk Krakowski, Nikodem Zimniak, Kacper Górski i Nataniel Jędrajczyk. Srebro zdobyła sztafeta U20 w składzie Bartłomiej Łuczak, Filip Woźniak, Tymoteusz Nowak i Wojciech Jakubowski. Brązowe krążki zdobywali Nelko Pras w skoku z wyżu 18, Borys Rachuta w biegu na 100 metrów U18, Nikodem Mańkowski w skoku z wyżu 23 oraz Aleksandry Andraszak w biegu na 400 metrów U18, a także sztafety 4x100 metrów dziewcząt U18 w składzie Gabriela Galusińska, Liliana Szczepaniak, Aleksandry Andraszak i Julia Wlazik oraz chłopaków w składzie Szymon Bioch, Maksymilian Wróbel, Mikołaj Mus i Borys Rachuta. Dodajmy, że medali mogło być jeszcze więcej, bo stalowcy ocierali się o podium, zajmując aż 4/4 miejsca. Po pierwszym dniu Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZT Stal Ostrów zarówno w klasyfikacji medalowej, jak i punktowej zajmuje 4 miejsca. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na kolejny dzień La Strady. Dzisiaj tym bardziej warto się wybrać, że to już niedziela i to już tak naprawdę ostatni dzień tej La Strady, a dzisiaj dziać się będzie naprawdę bardzo dużo i tak naprawdę już wcześniej to wszystko się zacznie, bo o godzinie 15.30 dzisiaj początek La Stradowych atrakcji. To w Parku Miejskim na początek. Tam polana przy rzeźbie spoczywająca. 15.30 Krakowski Teatr Stańczyk. Gąsienica Matylda, co w trawie piszczy. Spektakl familijny, więc coś dla całych rodzin. Tam właśnie w Parku Miejskim tych atrakcji w postaci spektakli familijnych dla dzieci nie zabraknie. Teatr Fuzja w kolejności następny, między innymi również ze spektaklem familijnym, ale będzie następnie także i show cyrkowe, i kolejny spektakl familijny, spektakl akrobatyczny nas czeka. A od godziny 20 już międzynarodowa parada z muzyką na żywo, by następnie przenieść się na plac Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, gdzie od godziny 20.30 ten już wielki finał tegorocznej La Strady. Tam Kinga Rataj z zespołem wykona koncert, muzyka na żywo, w rytmie tanga. Wrocławski Teatr Formy Proces według Franza Kafki to widowisko będzie następne w kolejności. Następnie Teatr Fuzja Rojbry 44, to ma być widowisko multimedialne. No i na koniec, już na wielki finał, na zamknięcie, Teatr z Czech, spektakl pod tytułem Pierwszy Krok, i to ma być widowisko z ogniem. Na wielki finał, na wielkie zamknięcie tegorocznej La Strady, która no, trwała tak naprawdę cały tydzień, bo jeśli weźmiemy pod uwagę te wszystkie wydarzenia towarzyszące, to łącznie tych wydarzeń było naprawdę, naprawdę wiele i myślę, że w związku z tym każdy miał okazję znaleźć coś dla siebie. Zajrzyjcie, repertuar cały czas dostępny, między innymi na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
0: Takiej kultury nam trzeba.

0: uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Na tych uroczystościach także obecny ma być Karol Nawrocki, prezydent Polski. Do tego tematu wrócimy niebawem. Zajrzymy także na Śląski Festiwal Smaku. Tam masa pyszności o tym wszystkim, a ślinka może zacieknąć. Posłuchamy niebawem. Kolejna porcja informacji o godzinie 10.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Mimo że tego poranka od czasu do czasu pojawiają się chwilowe przejaśnienia, to w dalszej części dnia może być naprawdę różnie w tej pogodzie. Nie brakuje ostrzeżeń IMGW na dzisiejsze popołudnie dotyczących burz. Tak, te burze wciąż są możliwe. Możliwe są także opady deszczu, a na termometrach skromnie jak na połowę czerwca, bo tylko do 15 stopni. Do tego ma dzisiaj powiać umiarkowany wiatr z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
5: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
4: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzie. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
4: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 3 minuty po godzinie 10. Enrique Iglesias teraz. On raczej śląskich smaków nigdy nie zaznał, ale kto wie. W kolejce Red Hot Chili Peppers, będzie także Daniel Powder. To za moment. Słucham.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
3: I gra muzyka.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Mundial trwa cały czas z racji tego, że bardzo dużo drużyn w tym mundialu najwięcej w historii bierze udział, no to różne, no czasami abstrakcyjne, można by powiedzieć, kraje się na tym mundialu znajdują. Dzisiejszy mecz na przykład nadchodzący będzie tego dobrym przykładem. Uwaga, uwaga, Niemcy kontra Curaçao. Jak myślicie, kto wygra? Z ciekawości sprawdziłem, jak wyglądają kursy. Czy ktoś w ogóle stawia na Curaçao? Odpowiedź jest nie, prawie nikt. I ten kurs wynosi 50-krotność na Curaçao właśnie, więc gdyby Curaçao wygrało, to ktoś chyba może stać się milionerem w takiej sytuacji. Bardziej tutaj obstawia się, że powyżej 3-4 goli Niemcy strzelą drużynie Curaçao, ale różnie może być, słuchajcie. Za nami w nocy zakończyły się takie mecze jak Brazylia-Maroko. Co ciekawe, tutaj mieliśmy remis Brazylii z Maroko 1-1. Zakończył się także mecz Haiti ze Szkocją. No tutaj bez zaskoczenia, ale skromne te wyniki póki co. Szkocja 1-0 wygrała z Haiti. Póki co taki jeden z najwyższych wyników, no to USA z Paragwajem, gdzie to USA wygrało 4-1 i tych bramek faktycznie troszkę się wtedy pojawiło. W końcu mecz otwarcia, Amerykanie musieli się wykazać. No a dzisiaj już wspomniany mecz Niemcy-Curaçao. Pora bardzo przyzwoita, bo to godzina 19. Jak ktoś lubi popatrzeć, jak Niemcy strzelają bramki, to na pewno dzisiaj będzie ku temu okazja. Nieco później, jeszcze w zasięgu tych, którzy planują się na poniedziałek wyspać, mecz Holandia-Japonia, bo ten o godzinie 22. Tutaj trudno już o wskazanie zwycięzcy. Większe wskazanie jest na Holandię niż na Japonię, ale oczywiście wszystko się może zdarzyć, jak to mówią. No i kolejne mecze już dużo później, bo o 1:00 w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Ekwadorem, a następnie o 4:00 rano zagra Szwecja z Tunezją. No nie wszystko pewnie da się obejrzeć, chyba że się przestawicie na tryb sowy, śpiąc w dzień, oglądając w nocy. Ale nie wiem, jak dużo takich osób faktycznie wśród was jest. Może jesteś wybitni kibice i fani mundialu. Póki co coś dla wszystkich fanów zespołu Lady Punk, zespołu, który no kończył ostatnio swoją okrągłą rocznicę. Już naprawdę wiele lat na scenie Lady Punk z nami. 45-lecie odbyło się w Opolu. Jeden z zespołów wszechczasów, jeśli chodzi o polską historię rocka, Lady Punk.

0: Reklama.
1: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Dobiega końca 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych, czyli La Strada. Ale dzisiaj ostatni dzień i dzisiaj jeszcze cała masa atrakcji artystycznych, kulturalnych, emocji. To wszystko, słuchajcie, już dziś po południu i do późnych godzin wieczornych. Wszystko to ma trwać. Trzymamy kciuki za pogodę oczywiście, ale o szczegółach i o tym wszystkim, co nas dzisiaj czeka. Posłuchajcie niebawem kolejna porcja informacji już o godzinie 10.30. We'll be right back.

0: 10:30 na zegarach, a w studiu Radia Centrum przy mikrofonie teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nocny pożar w gminie Pleszew, ponadto przed nami ostatni dzień Lastrady, a w sporcie Estończyk wzmocni koszykarską Stal.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nocny pożar w Zielonej Łące w gminie Pleszew. Miejscowa Straż Pożarna zgłoszenia o płonącym domu przy ulicy Jesionowej otrzymała dzisiaj po godzinie 3:00.
3: Strażacy, którzy dotarli na miejsce zdarzenia jako pierwsi, zastali tam pożar poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
4: Natychmiast podali prądy wody na palący się dach oraz poddasze w celu gaszenia tego pożaru. Właściciel tego budynku, przebywania w zadymionej strefie, podtruł się dymem. Strażacy udzielili mu pomocy medycznej na miejscu zdarzenia. Zespół ratownictwa medycznego postanowili zabrać tego mężczyznę do szpitalnego oddziału ratunkowego do dalszej obserwacji.
2: Powiedział Radio Centrum kapitan Artur Buruchacki, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej. W akcji gaśniczej brało udział 7 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Warto się wybrać.
2: Na trwającą w Kaliszu 33. edycję festiwalu Lastrada pod hasłem Wcielenia i kreacje. Sobota upłynęła pod znakiem ulicznych spektakli w Parku Miejskim oraz na placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które mimo deszczowej aury przyciągnęły zarówno mieszkańców, jak i gości festiwalu. Tego dnia bawiły się całe rodziny i najmłodsi widzowie, którzy ożywili kaliskie ulice i place. Jak podkreślił Radio Centrum Jakub Kabus z Teatru Hom, Lastrada ma dla nich artystów szczególne znaczenie.
5: To jest najważniejszy festiwal i to naprawdę żadna kokieteria. Tu my się przyjeżdżamy, nasi aktorzy, którzy ci ze stałej ekipy, bo mniej więcej połowę mamy teraz tancerzy specjalnie do Alicji przeszkolonych, ale to mówiliśmy sobie w samochodzie, my tu się jak w domu czujemy, nareszcie i tutaj. Gramy na wszystkich festiwalach w Polsce, jest różnie, je oceniamy, tą atmosferę. Nie ma drugiego takiego festiwalu jak Lastrada. Naprawdę, tu jest każdy techniczny, wita nas uściskiem, uśmiechem. My tu przyjeżdżamy, czekamy cały rok, żeby tu przyjechać.
2: A dziś kolejny dzień artystycznych emocji zacznie się o 15:30 na polanie przy rzeźbie spoczywająca w Parku Miejskim kilkoma spektaklami rodzinnymi, interaktywnym show cyrkowym oraz spektaklem akrobatycznym z muzyką na żywo. Wieczorem o 20:00 uczestnicy Lastrady przejdą paradnie od polany na plac CKIS. O 20:30 koncert Kingi Rataj w rytmie tanga, a po nim widowisko Proces. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym jest Radio Centrum. Reprezentant Estonii Karl Johan Nips zagra w przyszłym sezonie w koszykarskiej Tasomix Rosiek Stali Ostrów. Klub w piątkowy wieczór potwierdził transfer MVP sezonu zasadniczego Ligi Łotewsko-Estońskiej.
6: Karl Johan Nips urodził się 20 lipca 1996 roku. W tym roku skończy zatem 30 lat. Mierzy 200 cm i gra z reguły na pozycji silnego skrzydłowego. Jest reprezentantem swojego kraju. Występował w rodzimej lidze, ale także grał w Bułgarii czy we Włoszech. Teraz zadebiutuje w Orlen Basket Lidze z zespołem Tartu Ulikul. Wywalczył w tym sezonie wicemistrzostwo Ligi Łotewsko-Estońskiej, zostając MVP sezonu zasadniczego tej ligi, gdzie notował średnio 14 punktów i prawie 10 zbiórek. Świętował także mistrzostwo Estonii. Karl Johan Nips to wszechstronny zawodnik, który może występować na pozycji niskiego, jak i silnego skrzydłowego. Dobrze czuje się także w walce na tablicach. Jest bardzo waleczny i myślę, że dobrze wkomponuje się w koncepcję koszykówki, którą chcemy grać, powiedział Radiu Centrum trener Andrzej Urban. Reprezentant Estonii jest pierwszym nowym zawodnikiem Stali potwierdzonym na kolejny sezon. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz. Wiesz.
0: Tak więc Estończyk wzmocni Stal, tak sobie myślę, jak się nazywa taka wzmacniana Stal. Stal hartowana mi przychodzi do głowy. Dawid się uśmiecha na ten suchar.
7: Powiedzmy, tak? Powiedzmy. Państwo tego nie widzicie, więc zaufajcie Dawianowi, ale docencie jego starania, bo bardzo był zadowolony z tego, że będzie mógł się podzielić tym dowcipem z Państwem.
0: Dobry suchar nie jest zły, bo ja wiadomo. Szczególnie w niedzielny poranek.
7: Szczególnie jak się ma problem z zębami.
0: Dlaczego?
7: Suchar.
0: Aha, okej, okay, dobra. To tego suchara nie wyłapał. Za 25 minut 11.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

The Alan Parsons Project na antenie Radia Centrum w niedzielny poranek, w niedzielny wieczór. Do takich przybojów też lubimy wracać. Przypomnę, że w każdą sobotę, w każdą niedzielę po 17 na antenie Radia Centrum wasze ulubione hity ponad czasem. Dzisiaj również takie na was czekają. A dzisiaj w kalendarzu także 14 czerwca okazja do świętowania. Wśród niektórych na pewno to grupa solidna. Wśród tej grupy Alojze, Anastazy, Bazyli, do tego jeszcze Felix, do tego jeszcze Konstancja, Rufus, Ryszard i Walery. Gorąco pozdrawiamy naszych dzisiejszych solenizantów, a w głośnikach Harry Styles.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Krew, lek niezwykle cenny, lek, którego nie da się wyprodukować, to lek, którym trzeba się podzielić. Jak ważne jest krwiodawstwo? Dzisiaj o tym mówimy przy okazji Światowego Dnia Krwiodawcy i posłuchamy o tym niebawem. Kolejna porcja informacji już o 11.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: No, tego.
6: Może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Przez cały dzień przewaga chmur, zachmurzenie znaczne, no ale w tym momencie niewielkie chwilowe przejaśnienia także się pojawiają. No ale to nie znaczy, że możemy być już spokojni, jeśli chodzi o dalszą część dnia, bo niewykluczone są opady deszczu, a mamy także i ostrzeżenia IMGW przed możliwymi burzami jeszcze tego popołudnia. Do tego umiarkowany wiatr wieje z zachodu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Fęska.
5: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
4: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
6: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
4: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 2,5 minuty teraz po godzinie 11 w głośnikach The Big Love i Roxette.

0: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na ostatni dzień La Strady. Z tym, że pragnę zaznaczyć kilka informacji związanych ze zmianami wywołanymi przez prognozy pogody, zmianami w programie w ostatniej chwili. Jeśli chodzi o tę pierwszą część planowaną na dzisiaj od godziny 15.30 w Parku Miejskim, to jest ta część La Strady bardziej familijna, bardziej skierowana dla dzieci, ale także i dla całych rodzin. Nie odbędzie się ona w Parku Miejskim, ale odbędzie się, to najważniejsze, że się odbędzie, ale w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na sali widowiskowej. Te spektakle familijne będą miały miejsce, więc zapraszamy do sali widowiskowej. Tam ta dzisiejsza pierwsza część La Strady, która planowo miała odbyć się właśnie przy rzeźbie spoczywająca w Parku Miejskim. Godzina bez zmian, start o godzinie 15.30. Tam na początek krakowski Teatr Stańczyk, Gąsienica Matylda, Co w trawie piszczy. Następnie Teatr Fuzja Reksio, Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, Mr. and Mrs. Frantic i później między innymi spektakl Złapnie, jeśli potrafisz, to także spektakl familijny. Jeśli chodzi o parada pozostaje odwołana, a później planowo już kolejna część atrakcji po godzinie 20 na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Tutaj już prognozy pogody są dobre na dalszą część, więc miejmy nadzieję, że wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem, i wy w komfortowych warunkach będziecie mogli śledzić te fantastyczne atrakcje, które dzisiaj po południu i wieczorem na was czekają.
0: Radio Centrum z kulturą.

0: przedłużeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Reklama.

0: 11:30 na zegarach, w studiu przy mikrofonie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Za nami 15. festiwal filmowy Grand Prix Komeda. Ponadto harcerze z naszego regionu upamiętnieni, a w sporcie 5 goli na otwarcie nowego stadionu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 15. festiwal filmowy Grand Prix Komeda rozstrzygnięty we wczorajszy wieczór w Ostrowskim Centrum Kultury. Wręczone zostały najważniejsze nagrody dla twórców polskiej muzyki filmowej. Wieczór uświetnił wspaniały koncert finałowy w wykonaniu jazzowej wokalistki Agi Zarian z zespołem.

0: A teraz już korespondencja prosto z Ostrowskiego Centrum Kultury.
1: Wyniki najważniejszego konkursu festiwalu przedstawił przewodniczący jury Tomasz Lach.
2: Jury w składzie: Tomasz Lach przewodniczący, Henryk Kuźniak, Aga Zarian, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Jan Jakub-Kolski, Marcin Januszkiewicz. Po zapoznaniu się z 7 filmami zakwalifikowanymi do konkursu za najlepszą muzykę w polskim filmie, zdecydowało o przyznaniu nagrody Grand Prix panu Wojciechowi Urbańskiemu za muzykę do filmu Ministranci.
1: A tak dziękował ze sceny laureat Nagrody Głównej Wojciech Urbański.
3: Kim jest kompozytor muzyki filmowej, to już jesteście też częścią mnie. Jesteśmy naszymi doświadczeniami, wszystkimi momentami, wszystkimi smutnymi momentami w życiu, tymi kilkoma wesołymi. I to jest kolejny taki moment, który mnie będzie budował.
1: Nagrodę za całokształt twórczości odebrał Jerzy Maksymiuk, który powiedział Radiu Centrum o roli muzyki w filmie.
4: Coś muzyka powinna dodawać, nie ilustrować, dodawać do filmu. Szkoda, że teraz obecnie jak gdyby instrumenty nie muzyczne, tylko elektroniczne wchodzą. Stary jest za bardzo jednolicie. To jest niezwykle wspaniałe uczucie. Dźwięk, abstrakcja. Nie widziałem, żeby ktoś czytał książkę i płakał. A pamiętam, że kiedy Malera grałem, to wzrusza to do łez.
1: Podczas Grand Prix Comeda wręczono również nagrodę publiczności, którą odebrał Piotr Schulz za muzykę do filmu Trzy miłości w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Wczoraj w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku w powiecie konińskim odbyła się uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych trzech mieszkańców naszego regionu: Ludwika Zawiei z Pleszewa oraz Franciszka Kuropki oraz Stefana Tobolskiego z Jarocina.
6: Skulsk to miejsce spotkań wspólnoty seniorów ZHP, która powstała 30 lat temu. W 2000 roku miejsce przy miejscowym kościele podniesiono do rangi mauzoleum harcerstwa, jedynego takiego nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Upamiętnia szczególnie zasłużonych harcerzy, w niszach znajdują się urny z pól bitewnych, a na ścianach około 500 tabliczek epitafijnych. W sobotę dołączyło 27 kolejnych, w tym tabliczka upamiętniająca podharcmistrza Ludwika Zawieje, zasłużonego instruktora ZHP w Pleszewie, przybocznego chówcowego żołnierza AK, aresztowanego przez gestapo, osadzonego w więzieniu na Radogoszczu w Łodzi. Zginął on w wyniku pożaru specjalnie wywołanego w przededniu wyzwolenia w 1945 roku. Odsłaniano też tabliczki harcerzy z Jarocina, harcmistrza Franciszka Kuropki i harcmistrza Stefana Tobolskiego. Do Skulska zjechali w sobotę harcerze seniorzy z całej Polski oraz skauci z Niemiec. Była msza święta, odczytanie rozkazu z nazwiskami uhonorowanych, przyrzeczenie harcerskie składała druhna, której babci harcmistrzyni Łucji Widawskiej z Gdyni, tabliczka była odsłaniana. Pleszew reprezentował poczet sztandarowy oraz harcmistrzowie Sława Madalińska i Zygmunt Reszel. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Derby powiatu ostrowskiego pomiędzy Centrum 1946 Ostrów a rezerwami Pogoni Nowe Skalmierzyce na zakończenie sezonu w Redbox w 5. lidze rozegrano wczoraj na zmodernizowanym stadionie przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie. Mecz miał sporo zwrotów akcji, a zakończył się zwycięstwem rezerw Pogoni 3-2 po golu w doliczonym czasie gry autorstwa 16-letniego Michała Banasiaka. Centra zakończyła sezon dopiero na 11. miejscu, co jak powiedział Radiu Centrum prezes Grzegorz Mus, jest rozczarowaniem.
7: Bo po tej pierwszej rundzie byliśmy na tym 7-8 miejscu. Gdyby nie ten walkover, byliśmy gdzieś tam na 4 miejscu. Chcieliśmy właśnie tak być w granicy piątki, szóstki, piątki, i tak ten trener miał zadanie. Troszeczkę nam kontuzje nas też pozbawiły wyników, bo nasz główny stoper Daniel Bąk w sumie od 6 meczu pauzował. Kamil Krawczyk też pauzował.
8: Chyba nie zakładaliście, że będziecie prawie do przedostatniej kolejki drżeli o utrzymanie.
7: Nie wyszły te 2 mecze, takie 3 mecze z tym dołem tabeli, nie wyszły te mecze trenerowi, zawodnikom gdzieś tam. Może troszeczkę gdzieś tam stwierdzić, że to samo się wygra. Ja zawsze mi mówię, nie wolno meczu wygrywać w szatni. Trzeba wyjść na boisko i każdy punkt, każde zwycięstwo, każdą bramkę wywalczyć, wydrzeć. No bo nikt się nie podda, nie położy.
0: Pogoń 2 Nowe Skalmierzyce zakończyła Redbox 5. ligę na 5. miejscu. Mistrzem tych rozgrywek została Astra Krotoszyn. Dodajmy, że w sobotę sezon zakończyła też Artbook 4. liga. Ostrowia 1909 na zakończenie przegrała 0-3 z Kanią Gostyń, ale zespół trenera Józefa Klepaka w poprzedniej kolejce zapewnił sobie utrzymanie, kończąc rozgrywki na 11. miejscu.
5: Radio Centrum. słuchasz, więc wiesz.
9: 24 minuty pozostają do godziny 12. W głośnikach teraz już Zbigniew Wodecki i wielki przebój pod tytułem Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Podobno ulubiona piosenka recydywistów.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
4: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
3: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
0: Reklama.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: A tym razem Radiocentrum rozmawiało z dziećmi z oddziału szkolno-przedszkolnych przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, w bieganinie. Pytaliśmy o pracę i pewien bardzo ważny zawód.
2: Czym zajmuje się policjant?
3: Zajmuje się łapaniem złodziei. I jeszcze różne łapią, jak ktoś jedzie za szybko, prędkość litrą.
4: Łapać złodziei.
5: Zamykać ich w więzieniu.
6: Więzi każdego więzienia.
7: Pomaga policjant.
8: Policjant się zajmuje jeszcze, że jak ktoś jedzie za szybko, że takie zdjęcia robi i że
9: ile
8: policjant i że ile jedzie. I wtedy policjant może złapać te auto.
10: No. Zatrzymuje prędkość.
11: Bo jest takie coś i tam stoi i jest takie kółko i są ten i ćwiczą celność.
12: Wręczam mandat, kiedy na przykład samochód jedzie za szybko albo ściga złodziei.
13: Jak się zepsują światła, to steruje ruchem.
14: Gdy się przejedzie na czerwonym świetle, to się dostaje mandat.
15: Jak się zgubimy, to on podchodzi i się pyta, gdzie, czy się zgubiłaś? I my mówimy, że tak, to on jedzie szukać z nami naszej mamy.
1: No i pięknie, słuchajcie, pozdrawiamy zatem wszystkich policjantów i gramy dalej za 13 minut południe.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To już połowa czerwca prawie w kalendarzu, a więc cóż, pewnie niektórzy plany wakacyjne mają już gotowe. Gdzie się wybieracie? W góry, nad morze, do Egiptu, do Chorwacji, do Hiszpanii, a może do wojska? Tak, do wojska jest taka opcja i miejsca na tegoroczne turnusy w programie Wakacje z Wojskiem też jeszcze są. O tym więcej już o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Na jeden. Zapraszamy.
8: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
9: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 15 stopni. W tej chwili pięknie się przejaśnia i nawet momentami dość długo to słońce z nami pozostaje, ale w dalszej części dnia tych chmur będzie przybywać niestety i w dalszym ciągu umiarkowany wiatr z zachodu. Możliwe opady deszczu, no i niewykluczone także burze, te możliwe dzisiejszego popołudnia w regionie południowej Wielkopolski.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
5: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
6: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
5: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
4: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
7: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
4: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trzy i pół minuty po 12:00.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: O kim możemy przeczytać, kogo możemy zobaczyć na portalach plotkarskich w tym momencie. No wciąż w centrum zainteresowania pozostaje Maja Chwalińska. Po tym, co zrobiła w Paryżu, oczywiście jest sportowczynią numer jeden chyba obecnie w kraju, jeśli chodzi o popularność i zainteresowanie, gigantyczne zainteresowanie jej osobą, bo tak naprawdę przez większość z Polaków została odkryta tych kilka dni temu. Maja Chwalińska podbiła serca Polaków, docierając do finału Roland Garros. Choć nie udało jej się pokonać Rosjanki, to awansowała w rankingu najlepszych tenisistek świata ze 114 na 21 miejsce. A co robi dziś? Co robi teraz? Co robi w tej chwili? No jak zapowiadała w swoich wywiadach zaraz po finale, że marzyła po bardzo długim turnieju, bo przecież była kwalifikantką, więc ona na koncie tych meczów miała zdecydowanie więcej. Odpoczynek. Przede wszystkim odpoczynek i faktycznie słowa stały się faktem. Odpoczywa w resorcie na Krecie. Greckie wakacje Mai Chwalińskiej trwają. Szczęśliwie to nie dziennikarze siedzieli gdzieś za krzaczkiem i robili jej zdjęcia, a sama te zdjęcia wrzuciła na swoje profile społecznościowe. No i faktycznie, relaksuje się, odpoczywa, jest plaża, jest morze, są leżaczki. No i co zabawne, też Maja Chwalińska na jednym z tych leżaczków, co robi? No, rozwiązuje krzyżówki, tak jak zdradziła w jednym z wywiadów, że lubi te krzyżówki rozwiązywać i w środku to trochę taka babcia, bo lubi herbatę, lubi krzyżówki. No ale długo te wakacje nie potrwają, prawda? Oczywiście odbiór bardzo pozytywny. Jak się można było spodziewać, post w krótkim czasie zebrał setki tysięcy polubień, a sama Maja Chwalińska doczekała się bardzo, bardzo wielu, bardzo sympatycznych komentarzy. Piękna, odpoczywaj, zasłużyłaś na to, bohaterka. Gratulacje, ładuj baterie i tak dalej, i tak dalej. Tych komentarzy wiele. No i w każdym razie, cóż, zaraz po tych krótkich wakacjach Mai Chwalińskiej, no, przygotowania do Wimbledonu, więc za długo w Grecji nie zabawi.

0: Reklama.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: No, tego.
4: Może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.
2: Od radia.
7: Słowo.
8: Słowo
7: w Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
9: Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury.
7: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia dla Ciebie.

0: 12:30 na zegarach, w studiu przy mikrofonie Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zmarł szef kaliskiego sanepidu, ponadto interwencja prosto z kaliskiego Złotego Rogu, a na koniec zwycięzcy turnieju Pancernik Cup 2026.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje Marek Stodolny, powiatowy inspektor sanitarny w Kaliszu. Zmarł nagle wczoraj, a jeszcze w piątek uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza. Miał 56 lat. Szefem kaliskiego sanepidu został w 2020. W ubiegłym roku powołano go na kolejną 5-letnią kadencję. Wcześniej pracował m.in. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i w MSWiA, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej. Zmarłego żegnają w mediach społecznościowych przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nadmiernie rozrośnięta zieleń w rejonie Złotego Rogu w Kaliszu. Proszę zobaczyć, jak wyglądało niegdyś reprezentacyjne miejsce Kalisza, obecnie porośnięte chwastami. Co się dzieje z zielenią w naszym mieście? Czy nikt tego nie widzi? Alarmuje słuchacz Radia Centrum, który za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej przesłał nam zdjęcia zaniedbanego Złotego Rogu i okolic. Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Urzędu Miasta, zapewniał Radio Centrum, że prace pielęgnacyjne prowadzone są etapami w całym mieście.
4: Nie, nieprawda. Te prace są stopniowo, nie wygląda to źle. Prace są etapami realizowane w różnych częściach miasta. Skupiamy, trawnie tniemy, to pewnie widać i one pięknie, porobiły się piękne łąki kwietne. Czasami to mam wrażenie, że kiedyś próbowaliśmy użyć łąkę w sposób sztuczny i ona nie wyrosła tak pięknie jak w tym roku, gdzie ten rok dosyć przekropny, bym powiedział, i ta zieleń jest wyjątkowo bujna, ale usuwamy, fakty są pielone.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Bąkowski, który dodał, że pielęgnacja terenów zielonych odbywa się zgodnie z harmonogramem raz w miesiącu. Chemik Bydgoszcz w kategorii do lat 10 i Akademia Lecha Poznań w kategorii U8 to zwycięzcy turnieju Pancernik Cup 2026, który wczoraj rozegrano na boisku przy ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie. Wszystko to w ramach obchodów stulecia OKS-u 1926 Ostrów, organizatora zmagań dla młodych piłkarzy. O tym, czy trudno zaprosić do Ostrowa Akademię renomowanych klubów ekstraklasowych, opowiedział Radio Centrum trener Dawid Kubera z OKS-u.
5: Jedziemy wcześniej po turniejach, oczywiście gramy z nimi sparingi, no jeśli przykładowo w U8 jakiś tam poziom już reprezentujemy, no to wtedy dostajemy właśnie, jakie my wysyłamy im zaproszenia, no to oni też do nas przyjeżdżają bardzo chętnie. Także no też tutaj jest na pewno bardzo, tutaj jest wymóg z ekstraklasy, że musi być zapewniony obiad.
6: A na przykład tutaj ten starszej kategorii, to grają też więcej lokalnych zespołów, tak?
5: Tak, więcej lokalnych zespołów, tylko z zewnątrz jest, można, z zewnątrz oczywiście w cudzysłowie, Chemik Bydgoszcz, a tak reszta tutaj są lokalne drużyny, tak.
6: Wy też gracie jako KS?
5: Tak, gram jako KS.
2: Zwycięzcy z Ostrowa wywieźli okazałe puchary. Dodajmy, że w starszej kategorii za Chemikiem Bydgoszcz na podium uplasowała się Akademia Piłkarska Czech Ostrzeszów, a trzecie miejsce zajął OKS 1926 Ostrów. W młodszej kategorii za Akademią Lecha Poznań na podium byli Górnik Zabrze i Młody Widzew Łódź.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 13.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: A gdzie? Oczywiście na ostatni dzień La Strady. Pogoda dzisiaj odrobinę niepewna, w związku z tym pewne zmiany związane z harmonogramem i z tym, co dzisiaj ma się dziać, słuchajcie. Więc te wydarzenia, które początkowo były zaplanowane dzisiaj od godziny 15.30 na polanie przy rzeźbie spoczywająca w Parku Miejskim, odbędą się oczywiście z tym, że pod dachem. Odbędą się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na sali widowiskowej. Od 15.30 na początek krakowski teatr Stańczyk, gąsienica Matylda, co w trawie piszczy, spektakl familijny. Później kolejny spektakl familijny, teatr Fuzja Reksio. Będzie na was czekał także spektakl familijny teatru Formy Wielu, Czyja ta walizka, spektakl akrobatyczny, spektakl familijny na koniec również z Chorwacji. No i odwołana będzie, słuchajcie, parada. Parada ze względów pogody ma się nie odbyć, a później po 20.30 to już te atrakcje na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Prognozy pokazują, że wtedy ma już wszystko być w porządku z pogodą, także wielki finał oby odbył się bez żadnych pogodowych zakłóceń, bo na wielki finał przygotowano naprawdę fantastyczne widowiska. Na początek koncert Kinga Rataj z zespołem w rytmie tanga, to 20.30, później Wrocławski Teatr Formy Proces według Franza Kawki, widowisko, następnie widowisko multimedialne Teatr Fuzja i na koniec WOSA Teatr, Czeski Teatr, spektakl pod tytułem Pierwszy Krok, i to będzie wielkie widowisko z ogniem na finał, na zakończenie, na koniec trwającej długo, ponad tydzień 33. La Strady, 33. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych, bo przecież już od poniedziałku towarzyszyły nam bardzo liczne wydarzenia towarzyszące. Możecie znaleźć informacje cały czas na bieżąco także na facebookowym profilu Radio Centrum, także na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
4: No, tego.
5: A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
2: Reklama.

0: Night Calls i Joe Cocker za nami w Radio Centrum. Za 6 minut dokładnie będziemy mieć godzinę 13 i wtedy kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa, o niej posłuchamy, a Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. O tym także już o godzinie 13.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Ale wcześniej, zanim porcja wiadomości, to jeszcze porcja fantastycznej muzyki, bo to sama Whitney Houston.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Zrobiło się w tej chwili naprawdę pięknie, ciepło, słonecznie, przyjemnie, ale ta pogoda to jest pogoda, której do końca nie można zaufać, bo w dalszej części dnia niewykluczone są już chmury zdecydowanie bardziej deszczowe, a niewykluczone są i burze, przed którymi ostrzega IMGW. Co prawda to są ostrzeżenia tego najniższego, pierwszego stopnia, no ale wciąż prawdopodobieństwo tego popołudnia i wieczoru pozostaje. Do tego umiarkowany wiatr dzisiaj wiejący z zachodu, na termometrach dzisiaj maksymalnie 15-16 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Mirjam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
5: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
4: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
6: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
4: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
7: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
4: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 2,5 minuty po 13:00. Dawid Podsiadło już teraz w głośnikach.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: starsi od węgla, ale wciąż na scenie i wciąż z nowymi przebojami Rolling Stones za nami na antenie Radia Centrum. A co przed nami, jeśli chodzi o to, co dzieje się w mieście?
1: Warto się wybrać.
0: Dawid Nawrocki w studiu śledzi harmonogram, śledzi to, co będzie działo się w ramach Lastrady, prawda?
2: Tak, no te deszcze niespokojne, nie dość, że potargały sad, to
0: no,
2: jeszcze
0: było tak.
2: Wyrzuciły Lastradę z ulic Kalisza do sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ze względu na pogodę. Te wydarzenia, które miały się odbyć na mieście, zostały przeniesione do sali widowiskowej, nie licząc parady, która miała też się ulicami Kalisza przejść, ta została odwołana, tak więc...
0: Okej, czyli chodzi o te wydarzenia, które dzisiaj od 15.30 dokładnie, to one miały się wydarzyć w Parku Miejskim przy rzeźbie Spoczywająca, no ale będzie dla nich inne miejsce przewidziane.
2: Tak, no sala widowiskowa CKIS-u, czyli Krakowski Teatr Stańczyk i reszta teatrów, które już od 15.30 będą swoje przedstawienia Kaliszanom prezentować, Kaliszanom nie tylko, mieszkańcom całego regionu. Wszystko tu będzie w CKIS-ie przy ulicy Łaziennej 6. Być może część wydarzeń uda się na plac CKIS-u przenieść, no ale to jeszcze nie jest nic pewnego, nie wiadomo jak pogoda.
0: Mam nadzieję, że będzie współpracować ta pogoda, słuchaj, jednak i faktycznie pod chmurką
2: kiedyś
0: też...
2: Kiedyś różne rzeczy robili, a to coś z dziewicami i tak dalej, żeby była...
0: Żeby była pogoda, deszcze różne, ale to chyba takie, żeby był ten taniec, ten deszcz jednak tutaj...
2: Arabii Saudyjskiej to z myśliwcami...
0: Rozganiali. Takiej technologii nie mamy jeszcze w Kaliszu, ale kto wie, może przy kolejnej Lastradzie. W każdym razie mamy nadzieję, że te wydarzenia, które też na wielki finał zaplanowano po godzinie 23 bez żadnych przeszkód przebiegną, bo tutaj dziać się ma naprawdę dużo i będzie to wielkie widowisko. Kinga Rataj z zespołem w rytmie tanga, to jest koncert po 20.30, Wrocławski Teatr Formy Proces według Franca Kafki, Teatr Fuzja, to będzie widowisko multimedialne, no i Czeski Teatr Wosa na wielki, wielki finał. Wtedy także widowisko z udziałem ognia. Słuchaj, jesteś na to gotowy?
2: Nie wiem. Zależy jak blisko będzie ten ogień. I co ja mam robić z tym ogniem?
0: Oby nie za blisko, słuchaj.
2: Bo z ogniem też były różne rzeczy, żeby przebłagać pogodę dawno.
0: Już zostaw te dawne dzieje, słuchaj.
2: Wybacz, ja ciągle nie mogę przeżyć tego starszego od węgla Rolling Stones.
0: A nawiązujesz do tego.
2: Ciągle pokutuję w mojej duszy, już tak zacząłeś przed anteną je.
0: A propos twoich deszczy niespokojnych, to teraz będzie o dniach, których jeszcze nie znamy, podobnie jak z pogodą. Marek Grechuta, na my zapraszamy. Lastrada wciąż trwa.
1: Takiej kultury nam trzeba.

0: Reklama.
1: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją.

0: 13.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nocny pożar w gminie Pleszew, ponadto zaproszenie na spotkanie w gminie Ceków, a na koniec dotacja na zabytkowy kościół.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nocny pożar w Zielonej Łące w gminie Pleszew. Miejscowa Straż Pożarna zgłoszenie o płonącym domu przy ulicy Jesionowej otrzymała dzisiaj po 3:00.
4: Strażacy, którzy dotarli na miejsce zdarzenia jako pierwsi, zastali tam pożar poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
5: Natychmiast podali prąd wody na palący się dach oraz poddasze w celu gaszenia tego pożaru. Właściciel tego budynku w wyniku przebywania w zadymionej strefie podtruł się dymem. Strażacy udzielili mu pomocy medycznej na miejscu zdarzenia. W zespole ratownictwa medycznego postanowili zabrać tego mężczyznę do szpitalnego oddziału ratunkowego do dalszej obserwacji.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej. W akcji gaśniczej brało udział 7 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Już jutro odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Tym razem gościem będzie Marta Lau, autorka poruszającej książki pod tytułem On nigdy taki nie był.
6: W książce opisuje m.in. własne doświadczenia związane z opieką nad najbliższymi osobami chorującymi na demencję i Alzheimera. Podczas spotkania opowie o objawach tych chorób, o ich wpływie na życie chorego, ale również na codzienność jego rodziny i opiekunów. Zwróci uwagę na bardzo istotną sprawę, jak wspierać chorego i jednocześnie dbać o siebie. Poruszy także kwestie trudności, z jakimi opiekunowie mogą spotkać się na swojej drodze, również ze strony służby zdrowia.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Jak dodaje, spotkanie skierowane jest nie tylko do mieszkańców regionu, ale i całego powiatu kaliskiego, Kalisza i nie tylko. Początek poniedziałkowego spotkania w filii bibliotecznej w Kamieniu o 18:00. Wstęp wolny.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 30 tysięcy złotych przeznaczy krotoszyński samorząd, by wesprzeć finansowo parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Krotoszynie. Podpisano już umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej parafii niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich w zabytkowym kościele.
7: Pomoc została przyznana w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą renowacja i konserwacja drzwi jednoskrzydłowych bocznych wież i drzwi dwuskrzydłowych od strony południowej. Podstawą zawarcia umowy jest uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 maja w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. Jest to wynik konkursu ogłoszonego 8 maja bieżącego roku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na 2026 rok. W wyznaczonym terminie wpłynął jeden wniosek złożony przez parafię pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Krotoszynie. Wniosek został poddany ocenie przez Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie dotacji celowych, która ostatecznie zarekomendowała jego pozytywne rozpatrzenie. Decyzję uzasadniono istotnym znaczeniem historycznym, kulturowym i społecznym kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, obiektu zabytkowego o charakterze ogólnodostępnym, stanowiącego ważny element dziedzictwa kulturowego Krotoszyna. Przyznane dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich, które przyczynić się mają do zachowania zabytkowego charakteru świątyni oraz poprawy jej stanu technicznego i estetycznego. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: I na moment jeszcze drogi regionu Ołobok po mszy w okolicy kościoła. No komuś zabrakło uwagi i skutki opłakane na miejscu. Zdjęcia i informacje, za które dziękujemy pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek. A jeśli wy jesteście świadkami drogowych trudnień, śmiało możecie dać znać. Ja dodam także, że zdjęcia, jak i informacje na naszym facebookowym profilu Radia Centrum.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Kolejna porcja informacji już o godzinie 14. Burzowo niemal w całym kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia. O tym posłuchamy niebawem. Kolejna porcja informacji o godzinie 14. Będzie także o sytuacji międzynarodowej. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Szczegóły już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
6: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
8: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
10: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
11: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
10: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
12: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
13: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
14: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: Reklama.
1: I za kilka chwil już godzina 14, więc ja za dziś serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, życzę dobrego, udanego popołudnia. Po godzinie 14 będzie z Wami Mariusz Bazela, a teraz jeszcze sprawdźmy najświeższe prognozy pogody.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Zerkając na obecne mapy pogodowe, możemy zobaczyć bardzo poszatkowaną wręcz sytuację pogodową, a więc możemy liczyć i na przejaśnienia, i na opady deszczu dzisiaj po południu. No i dodatkowo burze te też są możliwe, bo cały czas, także przypomnę, obowiązują ostrzeżenia IMGW, tego najniższego co prawda stopnia, ale wskazujące na to, że burze w regionie południowej Wielkopolski także dzisiaj wieczorem, dzisiaj po południu są możliwe. Na termometrach dzisiaj nieco skromniej, maksymalnie do 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
5: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
4: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 3 minuty po godzinie 14. Rzeczywiście dzisiaj na termometrach skąpo tylko 15 stopni, jak na połowę czerwca. No to tak dosyć ubogo. No ale w ciągu najbliższych dni znów termometry będą pokazywać słuszne, prawie już letnie, nawet letnie wartości, około 27, później około 30 stopni, a więc szykujemy się na upały. Póki co mamy przed sobą dzisiejsze popołudnie. Mariusz Bazyla, witam Was serdecznie i ciepło. Spędzimy to popołudnie razem dzisiaj do godziny 20. Witajcie.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: No, tego. A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.
9: I mamy weekend. I gra muzyka.

Halo, Houston, mamy problem szczególnie z pogodą, która torpeduje tegoroczną Lastradę. Wszystkie wydarzenia od 15.30 dzisiaj są przeniesione z Parku Miejskiego do Centrum Kultury i Sztuki. W dodatku informacja jest taka, że parada, która miała się odbyć około godziny 20, się nie odbędzie, ale co z resztą programu, jeszcze dzisiaj około godziny 20.30 mamy nadzieję jednak, że pogoda do końca nam nie pokrzyżuje planów i wszystko odbędzie się zgodnie z programem, o czym z pewnością będziemy Was informować.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
0: Reklama.
4: Od radia. Słowo.
5: Słowo
4: w Radiu Centrum. Poniedziałek, 12:30.
6: Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia dla Ciebie.

Migawka prosto ze strefy propozycji do listy przebojów Top 30. Michał Szpak, jego nowe nagranie nosi tytuł Maj. No to może jeszcze jedna piosenka z tej strefy. Oto Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Zombie Lady, I'm Forever Young, to Damiano David. Na zegarze już minęła 14:30.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Nocny pożar w gminie Pleszew, ponadto przed nami ostatni dzień Lastrady, a w sporcie Estończyk wzmocni koszykarską Stal.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nocny pożar w Zielonej Łące w gminie Pleszew. Miejscowa Straż Pożarna zgłoszenie o płonącym domu przy ulicy Jesionowej otrzymała dzisiaj po godzinie 3.
3: Strażacy, którzy dotarli na miejsce zdarzenia jako pierwsi, zastali tam pożar poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
4: Natychmiast podali prądy wody na palący się dach oraz poddasze w celu gaszenia tego pożaru.
3: Właściciel tego budynku przebywania w zadymionej strefie podtruł się dymem. Strażacy udzielili mu pomocy medycznej na miejscu zdarzenia. Zespół ratownictwa medycznego postanowili zabrać tego mężczyznę do szpitalnego oddziału ratunkowego do dalszej obserwacji.
2: Powiedział Radio Centrum kapitan Artur Buruchacki, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej. W akcji gaśniczej brało udział 7 zastępów państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Warto się wybrać.
2: Na trwającą w Kaliszu 33. edycję festiwalu Lastrada pod hasłem Wcielenia i kreacje. Sobota upłynęła pod znakiem ulicznych spektakli w Parku Miejskim oraz na placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które mimo deszczowej aury przyciągnęły zarówno mieszkańców, jak i gości festiwalu. Tego dnia bawiły się całe rodziny i najmłodsi widzowie, którzy ożywili kaliskie ulice i place. Jak podkreślił Radio Centrum Jakub Kabus z Teatru Home, Lastrada ma dla nich artystów szczególne znaczenie.
5: To jest najważniejszy festiwal i to ma naprawdę żadna kokieteria. Tu my się przyjeżdżamy, nasi aktorzy, którzy ci ze stałej ekipy, bo mniej więcej połowę mamy teraz tancerzy specjalnie do Alicji przeszkolonych, ale to mówiliśmy sobie w samochodzie, my tu się jak w domu czujemy, nareszcie i tutaj. Gramy na wszystkich festiwalach w Polsce, jest różnie, je oceniamy, tą atmosferę. Nie ma drugiego takiego festiwalu jak Lastrada. Naprawdę, tu jest każdy techniczny, wita nas uściskiem, uśmiechem. My tu przyjeżdżamy, czekamy cały rok, żeby tu przyjechać.
2: A dziś kolejny dzień artystyczny. Emocji zacznie się o 15:30 kilkoma spektaklami rodzinnymi, interaktywnym show cyrkowym oraz spektaklem akrobatycznym z muzyką na żywo. O 20:30 koncert Kingi Rataj w rytmie tanga, a po nim widowisko Proces. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym jest Radio Centrum. Reprezentant Estonii Karl Johan Lips zagra w przyszłym sezonie w koszykarskiej Tasomix Rosiek Stali Ostrów. Klub w piątkowy wieczór potwierdził transfer MVP sezonu zasadniczego Ligi Łotewsko-Estońskiej.
6: Karl Johan Lips urodził się 20 lipca 1996 roku. W tym roku skończy zatem 30 lat. Mierzy 200 cm i gra z reguły na pozycji silnego skrzydłowego. Jest reprezentantem swojego kraju. Występował w rodzimej lidze, ale także grał w Bułgarii czy we Włoszech. Teraz zadebiutuje w Orlen Basket Lidze. Zespołem Tartu Ulikul wywalczył w tym sezonie wicemistrzostwo Ligi Łotewsko-Estońskiej, zostając MVP sezonu zasadniczego tej ligi, gdzie notował średnio 14 punktów i prawie 10 zbiórek. Świętował także mistrzostwo Estonii. Karol Johan Lips to wszechstronny zawodnik, który może występować na pozycji niskiego, jak i silnego skrzydłowego. Dobrze czuje się także w walce na tablicach. Jest bardzo waleczny i myślę, że dobrze wkomponuje się w koncepcję koszykówki, którą chcemy grać, powiedział Radiu Centrum trener Andrzej Urban. Reprezentant Estonii jest pierwszym nowym zawodnikiem Stali potwierdzonym na kolejny sezon. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
7: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
0: Reklama.

Przesadą byłoby powiedzieć, że cały ziemski glob żyje piłką nożną, ale z pewnością 48 nacji biorących udział w mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku jest mocno zainteresowanych tym, co dzieje się na boiskach w tych trzech krajach. Pierwsze mecze już za nami, są pierwsze niespodzianki, są pierwsze rozczarowania, są pierwsze poważne ostrzeżenia. Dzisiaj między innymi Turcja, która miała być czarnym koniem tegorocznego mundialu, przegrała z Australią 0-2. I tutaj można by powiedzieć, że mamy do czynienia z czarnym kangurem, ale poczekajmy, bo jeszcze drużyny te rozegrają po dwa mecze. Dzisiaj kolejne dla kibiców w Europie dość godzinowo bardzo korzystne. Już o 19:00 Niemcy zagrają z Curaçao, a o 22:00 Holandia zmierzy się z Japonią. To jest ta grupa, gdzie my mieliśmy grać zamiast Szwedów, ale się nie udało.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: No, tego. A może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Zdaniem synoptyków i według wszelkich prognoz nadal jesteśmy narażeni na przelotne opady deszczu. Być może również mogą pojawić się burze i tą ostrożność należy zachować do około godziny 18-19. Później może one już miną i również miną nasz obszar, naszą południową Wielkopolskę. Tutaj, gdzie mieszkamy i tutaj, gdzie spędzamy dzisiaj niedzielne popołudnie. Zachmurzenie ciągle jest duże, ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali, a na termometrach 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 15.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu. Co zrobi prezydent? Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
4: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
3: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
5: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
3: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
6: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
3: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za 57 minut, 3 po 15. Niedzielne popołudnie z Radiem Centrum. Rozpoczynamy je od starego, dobrego nagrania grupy Dire Straits, So Far Away.

0: I mamy weekend. I gra muzyka.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Reklama.

Johnny Hates Jazz w Radiu Centrum. Niektóre piosenki przypominają nam o tym, że dzisiaj po 17 hity ponad czasem, a więc koniecznie zostańcie przy odbiornikach, chyba że wybieracie się na Last Radę. Ta jednak przenosi się dzisiaj ze względu na warunki atmosferyczne do sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od 15.30 dzisiaj spektakle, Krakowski Teatr Stańczyk, Teatr Fuzja, Teatr Form Wielu, Mr. and Mrs. Frantic, Juri Bonke. Jeśli pogoda dopisze, to na placu Centrum Kultury i Sztuki pojawi się Romano Di Franto i Chaplin Show. Nie będzie zapowiadanego w programie dzisiaj około godziny 20. Nie będzie parady z muzyką na żywo, natomiast około godziny 20.30, jeśli pogoda pozwoli, pozostałe spektakle według programu, który możecie przejrzeć sobie i według niego posługiwać się tym, gdzie chcecie być i o której. Natomiast przypomnę, że od 15.30 dzisiaj wszystko związane z Lastradą dzieje się w sali widowiskowej CKIS-u przy Łaziennej 6.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze.

0: To rzecz jasna, Shania Twain. Dzisiaj serwisy lokalne przedstawia Dawid Nawrocki, na zegarze już 15.30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zmarł szef kaliskiego sanepidu, ponadto interwencja prosto z kaliskiego Złotego Rogu, a na koniec medale ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje Marek Stodolny, powiatowy inspektor sanitarny w Kaliszu. Zmarł nagle wczoraj, a jeszcze w piątek uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza. Miał 56 lat. Szefem kaliskiego sanepidu został w 2020. W ubiegłym roku powołano go na kolejną 5-letnią kadencję. Wcześniej pracował m.in. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i w MSWiA, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej. Zmarłego żegnają w mediach społecznościowych przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nadmiernie rozrośnięta zieleń w rejonie Złotego Rogu w Kaliszu. Proszę zobaczyć, jak wyglądało niegdyś reprezentacyjne miejsce Kalisza, obecnie porośnięte chwastami. Co się dzieje z zielenią w naszym mieście? Czy nikt tego nie widzi? Alarmuje słuchacz Radia Centrum, który za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej przesłał nam zdjęcia zaniedbanego Złotego Rogu i okolic. Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Urzędu Miasta, zapewnił Radio Centrum, że prace pielęgnacyjne prowadzone są etapami w całym mieście.
3: Nie, nieprawda. Te prace są stopniowo, nie wygląda to źle. Prace są etapami realizowane w różnych częściach miasta. Skupiamy, trawnie tniemy, to pewnie widać i one pięknie, porobiły się piękne łąki kwietne. Czasami to mam wrażenie, że kiedyś próbowaliśmy użyć łąkę w sposób sztuczny i ona nie wyrosła tak pięknie jak w tym roku, gdzie ten rok dosyć przekropny, bym powiedział, i ta zieleń jest wyjątkowo bujna, ale usuwamy, fakty są pielone.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Bąkowski, który dodał, że pielęgnacja terenów zielonych odbywa się zgodnie z harmonogramem raz w miesiącu. 11 medali, 4 złote, 1 srebrny i 6 brązowych to dorobek lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów po pierwszym dniu rozgrywanych w Zamościu Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w kategoriach U18, U20 i U23.
4: Złote medale wywalczyli Lena Kanicka w skoku w dalu 20, Emilia Twardowska w skoku w zwyżu 23, sztafeta 4x100 metrów U23 w składzie, Nikodem Mańkowski, Michał Jopek, Karol Błaszczak i Jan Kobyłka oraz sztafeta 4x100 metrów U20 w składzie Eryk Krakowski, Nikodem Zimniak, Kacper Górski i Nataniel Jędrajczyk. Srebro zdobyła sztafeta U20 w składzie Bartłomiej Łuczak, Filip Woźniak, Tymoteusz Nowak i Wojciech Jakubowski. Brązowe krążki zdobywali Nelko Pras w skoku z wyżu 18, Borys Rachuta w biegu na 100 metrów U18, Nikodem Mańkowski w skoku z wyżu 23 oraz Aleksandry Andraszak w biegu na 400 metrów U18, a także sztafety 4x100 metrów dziewcząt U18 w składzie Gabriela Galusińska, Liliana Szczepaniak, Aleksandry Andraszak i Julia Wlazik oraz chłopaków w składzie Szymon Bioch, Maksymilian Wróbel, Mikołaj Mus i Borys Rachuta. Dodajmy, że medali mogło być jeszcze więcej, bo stalowcy ocierali się o podium, zajmując aż 4/4 miejsca. Po pierwszym dniu Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS Stal Ostrów zarówno w klasyfikacji medalowej, jak i punktowej zajmuje 4 miejsca. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Z Dawidem Nawrockim spotkamy się raz jeszcze około 16.30. A teraz wracamy do muzyki. Oto nowe nagranie Ariany Grande.

0: Reklama.
1: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
0: Reklama.

Głównym reżyserem tegorocznej Last Radio okazała się być Aura, stąd też dzisiejsze przedstawienia mające się rozpocząć o 15.30 przy rzeźbie spoczywającej, na polanie przy rzeźbie spoczywającej w Parku Miejskim, zostały przeniesione do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Odwołana została parada z muzyką na żywo, która miała się odbyć około godziny 20. Natomiast plac Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu około godziny 20 powinien według programu być zapełniony artystami, no i widzami, bo te przedstawienia powinny się już odbyć na świeżym powietrzu. To informacja dla wszystkich zainteresowanych. Kwadrans do godziny 16. Nowa piosenka Dawida Podsiadły to Na Błysk.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela 18. Chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: To Nana i Lonely. Przyznacie, że to miłe wspomnienie sprzed wielu, wielu lat. Więcej takich muzycznych wspomnień tuż po 17, jeśli chodzi o hity ponad czasem, a muzycznie tuż po serwisie. Shakira, Alan Walker, będzie Cleo, będzie Alize, to wszystko przed nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Pogoda na dziś.
0: Mniej więcej do 20 istnieje ryzyko pojawienia się przelotnych opadów deszczu, a także ewentualnie burz, i na to musimy być przygotowani. Teraz na termometrach 15 stopni, na barometrach 1008 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
0: Właśnie minęła 16. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Koniec pakietu CPN. Coraz bliżej. Co na to kierowcy? Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
5: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
6: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
7: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
8: Inna perspektywa.
7: Tak.
9: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
10: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
4: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica. Skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
11: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
12: to można to... zapomnieć, że się jest w szpitalu.
11: Wspólnie jest wesoło.
12: Czy można kogoś poznać też.
11: Tak, dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
4: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Lego. I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
0: Reklama.
4: Od radia. Słowo.
5: Słowo w Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
6: Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia dla Ciebie.

Steven Tyler i Aerosmith, oczywiście Crazy, na zegarze 26 minut po 16. Ostatnie dzisiaj wiadomości lokalne Dawid Nawrocki przedstawi za 4 minuty.

0: wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Za nami 15. Festiwal Filmowy Grand Prix Komeda. Ponadto harcerze z naszego regionu upamiętnieni, a w sporcie 5 goli na otwarcie nowego stadionu.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: 15. Festiwal Filmowy Grand Prix Komeda rozstrzygnięty we wczorajszy wieczór w Ostrowskim Centrum Kultury. Wręczone zostały najważniejsze nagrody dla twórców polskiej muzyki filmowej.
2: Wyniki najważniejszego konkursu festiwalu przedstawił przewodniczący jury Tomasz Lach.
3: Jury w składzie: Tomasz Lach przewodniczący, Henryk Kuźniak, Aga Zarian, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Jan Jakub-Kolski, Marcin Januszkiewicz. Po zapoznaniu się z 7 filmami zakwalifikowanymi do konkursu za najlepszą muzykę w polskim filmie, zdecydowało o przyznaniu nagrody Grand Prix panu Wojciechowi Urbańskiemu za muzykę do filmu Ministranci.
2: A tak dziękował ze sceny laureat nagrody głównej Wojciech Urbański.
4: Kim jest kompozytor muzyki filmowej, to już jesteście też częścią mnie. Jesteśmy naszymi doświadczeniami, wszystkimi momentami, wszystkimi smutnymi momentami w życiu, tymi kilkoma wesołymi. I to jest kolejny taki moment, który mnie będzie budował.
2: Nagrodę za całokształt twórczości odebrał Jerzy Maksymiuk, który powiedział Radiu Centrum o roli muzyki w filmie.
5: Coś muzyka powinna dodawać, nie ilustrować, dodawać do filmu. Szkoda, że teraz obecnie jak gdyby instrumenty nie muzyczne, tylko elektroniczne wchodzą. Stary jest za bardzo jednolicie. To jest niezwykle wspaniałe uczucie. Dźwięk, abstrakcja. Nie widziałem, żeby ktoś czytał książkę i płakał. A pamiętam, że kiedy Malera grałem, to wzrusza to do łez.
2: Podczas Grand Prix Komeda wręczono również nagrodę publiczności, którą odebrał Piotr Schulz za muzykę do filmu Trzy Miłości w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Wieczór uświetnił wspaniały koncert finałowy w wykonaniu jazzowej wokalistki Agi Zarian z zespołem.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wczoraj w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku w powiecie konińskim odbyła się uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych trzech mieszkańców naszego regionu: Ludwika Zawiei z Pleszewa oraz Franciszka Kuropki oraz Stefana Tobolskiego z Jarocina.
6: Skulsk to miejsce spotkań wspólnoty seniorów ZHP, która powstała 30 lat temu. W 2000 roku miejsce przy miejscowym kościele podniesiono do rangi Mauzoleum Harcerstwa, jedynego takiego nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Upamiętnia szczególnie zasłużonych harcerzy. W niszach znajdują się urny z pól bitewnych, a na ścianach około 500 tabliczek epitafijnych. W sobotę dołączyło 27 kolejnych, w tym tabliczka upamiętniająca podharcmistrza Ludwika Zawieję, zasłużonego instruktora ZHP w Pleszewie, przybocznego chówcowego żołnierza AK, aresztowanego przez gestapo, osadzonego w więzieniu na Radogoszczu w Łodzi. Zginął on w wyniku pożaru specjalnie wywołanego w przededniu wyzwolenia w 1945 roku. Odsłaniano też tabliczki harcerzy z Jarocina, harcmistrza Franciszka Kuropki i harcmistrza Stefana Tobolskiego. Do Skulska zjechali w sobotę harcerze seniorzy z całej Polski oraz skauci z Niemiec. Była msza święta, odczytanie rozkazu z nazwiskami uhonorowanych, przyrzeczenie harcerskie składała druhna, której babci harcmistrzyni Łucji Widawskiej z Gdyni. Tabliczka była odsłaniana. Pleszew reprezentował poczet sztandarowy oraz harcmistrzowie Sława Madalińska i Zygmunt Reszel. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Derby powiatu ostrowskiego pomiędzy Centrum 1946 Ostrów a rezerwami Pogoni Nowe Skalmierzyce na zakończenie sezonu w Redbox w piątej lidze rozegrano wczoraj na zmodernizowanym stadionie przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie. Mecz miał sporo zwrotów akcji, a zakończył się zwycięstwem rezerw Pogoni 3-2 po golu w doliczonym czasie gry autorstwa 16-letniego Michała Banasiaka. Centra zakończyła sezon dopiero na 11 miejscu, co jak powiedział Radiu Centrum prezes Grzegorz Mus, jest rozczarowaniem.
7: Bo po tej pierwszej rundzie byliśmy na tym 7-8 miejscu. Gdyby nie ten walkover, byliśmy gdzieś tam na 4 miejscu. Chcieliśmy właśnie tak być w granicy piątki, szóstki, piątki, i tak ten trener miał zadanie. Troszeczkę nam kontuzje nas też pozbawiły wyników, bo nasz główny stoper Daniel Bąk z sumie od szóstego meczu pauzował. Kamil Krawczyk też pauzował.
8: Chyba nie zakładaliście, że będziecie prawie do przedostatniej kolejki drżeli o utrzymanie.
7: Nie wyszły te dwa mecze, takie trzy mecze z tym dołem tabeli, nie wyszły te mecze trenerowi, zawodnikom, gdzieś tam może troszeczkę gdzieś tam stwierdzić, że to samo się wygra. Ja zawsze mi mówię, nie wolno meczu wygrywać w szatni. Trzeba wyjść na boisko i każdy punkt, każde zwycięstwo, każdą bramkę wywalczyć, wydrzeć, no bo nikt się nie podda, nie położy.
1: Pogoń 2 Nowe Skalmierzyce zakończyła Red Box piątą ligę na piątym miejscu. Mistrzem tych rozgrywek została Astra Krotoszyn. Dodajmy, że w sobotę sezon zakończyła też Artbook czwarta liga. Ostrowia 1909 na zakończenie przegrała 0-3 z Kanią Gostyń, ale zespół trenera Józefa Klepaka w poprzedniej kolejce zapewnił sobie utrzymanie, kończąc rozgrywki na 11 miejscu.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Informacyjnie, lokalnie od nas to wszystko. Dziś, jutro zaczynamy pierwszym serwisem o 7.30. Polecamy waszej uwadze.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
10: 18 minut pozostało do godziny 17. Jeśli planuje się z wyprzedzeniem czasowym jakieś takie plenerowe imprezy, no to najpierw są plany, później drukuje się program, a później się okazuje, że pogoda potrafi zniweczyć nawet najbardziej misterny plan. Ale nie Lastradę, słuchajcie. Na miejscu dzisiejszych wydarzeń kulturalnych, teatralnych jest Tomek Michalak. Witaj, Tomku.
11: Witam z
10: pogoda raczej nie storpedowała tegorocznej imprezy, chociaż nieco zmieniła lokalizację, ale tylko nieco.
11: Oczywiście tak, ale tak jak wspomniałeś, jak organizatorzy są przygotowani do różnych ewentualności, to tutaj nic złego się nie dzieje. A w przypadku Lastrady Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu było przygotowane na taką ewentualność, że w czerwcu może nam się zrobić jesień. I udało się przenieść wszystkie te wydarzenia, które rozpoczynają niedzielną Lastradę, czyli tę część familijną, spektakle dla dzieci i młodzieży do budynku Centrum Kultury i Sztuki, a więc jesteśmy w tej chwili w sali widowiskowej. Tam odbywają się kolejne spektakle, a ja wyszedłem na moment na plac przy Centrum Kultury i Sztuki, gdzie trwają próby, co pewnie słychać, bo towarzyszy nam przyjemna muzyka i nieprzypadkowo te próby trwają, bo my wrócimy jeszcze w taką przestrzeń, no można powiedzieć uliczną w końcu Lastrada, ale po godzinie 20. Zaczynamy jednak od tego spotkania dla najmłodszych. Za nami już jeden spektakl Krakowskiego Teatru Stańczyk. Teatr Fuzja i Reksio teraz na scenie. A w kolejce jeszcze show cyrkowe Mr. i Mrs. Frantic. Później spektakl Teatru Form Wielu Czyja to Walizka oraz Yuri Bonke, nasi goście z Austrii, Kirgistanu i kraju Basków ze spektaklem Złap mnie, jeśli potrafisz. To na początek w sali widowiskowej. Ja muszę powiedzieć od razu, że jesteśmy oczarowani publicznością, bo sala jest zapełniona. Ba, powiem więcej, mamy nadkomplet publiczności. Oczywiście zapraszamy Was na Łazienną 6, aczkolwiek może się zdarzyć tak, że jeżeli przyjdziecie w czasie spektaklu, to będzie trzeba chwilę poczekać na małą wymianę i wejdziecie wtedy na przykład na kolejny spektakl, bo rzeczywiście publiczność nam dopisała zdecydowanie.
10: Czyli jednak dach ratuje wiele.
11: Zdecydowanie.
10: Chociaż...
11: A pogoda, tak?
10: No właśnie chciałem powiedzieć o tym, że tak trochę to, co za oknem, rozmija się z tym, co w przepowiedniach synoptyków, chociaż...
11: No i my też mamy same dobre wiadomości, bo wszystko wskazuje na to, że największy deszcz mamy za sobą, jeżeli jakikolwiek duży deszcz się trafił.
10: Aha.
11: Wieczorem już będziemy na placu przy Centrum Kultury i Sztuki i tutaj też mnóstwo emocji. Na początek mamy nadzieję, że uda się także zaprezentować spektakl familijny Romano De Franto Chaplin Show. To goście z Chorwacji, a później od 20.30 już zgodnie z planem. Na początek koncert Kingi Rataj z zespołem w rytmie tanga. To jest to piękne tło, które nam teraz Kinga Rataj tutaj tworzy. Trwają próby przed tym koncertem. Później Wrocławski Teatr Formy i Proces według Franza Kafki, rzecz jasna. Następnie Teatr Fuzja, który jest z nami przez całe 3 dni i dziś będzie prezentować widowisko multimedialne Rojbry 44. No i na finał 33. Lastrady, która odbywa się, przypomnę, pod hasłem Wcielenia i Kreacje. Bardzo różne wcielenia tutaj obserwujemy. Tych samych aktorów skądinąd. Widowisko z ogniem na finał. Pierwszy krok w OZ Theater to nasi goście z Czech, którzy również już byli na Lastradzie, wracają i będą prezentować kolejne takie widowisko już mocno po godzinie 23:00. W tej okolicy wielki finał tegorocznej Lastrady.
10: Aktorzy lubią tu wracać, co słyszałem w serwisie. Również publika lubi być częścią tej całej wielkiej imprezy. Tak więc najbliższe godziny rysują się w bardzo optymistycznych barwach, chociaż nieco jesiennych. A więc tak, parasol niekoniecznie, nieco cieplej się ubrać.
11: No już i... Już nie trzeba. Pogodę załatwiliśmy, będzie dobrze. Mariusz, po godzinie 20 przenosimy się na plac, więc możesz śmiało dołączać.
10: Zapraszamy więc wszystkich bez wyjątku serdecznie. Lastrada po raz 33. Dziś jej zwieńczenie. Część pod dachem, a część już na świeżym powietrzu. Dziękuję bardzo. To Tomek Michalak, prosto z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Maleją szanse na opady deszczu i burze w naszym regionie, ale cały czas trzymamy rękę na pulsie, gdyby coś się miało wydarzyć. Jeśli jednak w ciągu najbliższych 2 godzin nic takiego się nie pojawi, no to znaczy, że wszystkie przepowiednie synoptyków się nie sprawdziły. Biometr dzisiaj niekorzystny, na termometrach teraz o około 14-15 stopni, na barometrach 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
4: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
3: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
5: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
3: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 17. Niektóre z tych nagrań mieliście kiedyś na płytach, na singlach, na longplayach, na pocztówkach dźwiękowych może, na kasetach magnetofonowych, na szpulach, czyli tych taśmach takich magnetofonowych, długich też. To wszystko w hitach ponad czasem. Zaczynamy je dzisiaj od nagrania Roberta Palmera i grupy UB40.

0: Reklama. Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

Tu nie mam najmniejszych wątpliwości. Pocztówka dźwiękowa Longplay, ewentualnie taśma magnetofonowa. Chyba tak, Andrzej i Eliza, czas relaksu. Dzisiaj imieniny Elizy, Eliza Grochowiecka i Andrzej Rybiński wystąpili w hitach ponad czasem. No to może jeszcze coś z tego samego okresu. To taka jakaś pierwsza połowa lat 70. ubiegłego wieku.

0: Pełnoletnią ofertę oponu w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
1: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Hity, hity. Ponad czasem.

Club at the End of the Street to oczywiście Elton John z czasów płyty Sleeping with the Past z 1989 roku. To właśnie na tym albumie jest między innymi Sacrifice, wielki hit z tej płyty, no i bodajże pierwszy numer jeden na brytyjskiej liście przebojów Eltona Johna, który wówczas na swoim koncie z płytą Sleeping with the Past miał już 22 studyjne albumy. Tak to czasami właśnie się plecie w karierze i w życiu. Teraz 26 minut pozostało do godziny 18 w hitach ponad czasem. Rockwell z gościnnym udziałem Michaela.

0: 40 minut temu mówiłem, że ryzyko opadów i ewentualnych burz w naszym regionie maleje, ale skoro jest nawet 1% szans na to, no to nigdy takiego komunikatu nie można lekceważyć. No i rzeczywiście teraz niebo zasnuło się chmurami, z których teraz właśnie sobie pada deszcz. Bardzo przekropna jest ta niedziela, ale nie mylić z okropną, absolutnie nie. Będzie już tylko lepiej, miejmy nadzieję, że się wypada, no i prawdopodobnie od godziny 20 te wszystkie deszczowe chmury burzowe opuszczą nasz region. O pogodzie będziemy mówić, o pogodzie na jutro, to istotna informacja, będziemy mówić za około 18 minut.
1: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.
11: Od radia.
12: Słowo.
13: Słowo.
12: W Radiu Centrum.
11: Poniedziałek, 12.30.
14: Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury.
12: Słowo.
13: Słowo.
14: Hashtag warto posłuchać.
11: Od radia dla ciebie.
15: Radio Centrum.
16: Hity ponad czasem.

0: wprawne ucho słuchacza i kinomana z pewnością wychwyciło Back in Time, to Huey Lewis and the News z filmu Back to the Future, czyli Powrót do przeszłości. My wracamy również do przeszłości. W tym programie hity ponad czasem, gramy je dalej. Tuż po 18:00 pojawi się duet wraz z oklaskami, z widownią, ale wcześniej przed serwisem z kraju i ze świata posłuchamy jeszcze niejakiej Żanet.
1: Reklama.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Poważnie wczytujemy się w komunikat IMGW. Nocą zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, podobnie również w ciągu dnia. W ciągu godzin nocnych, a także w ciągu dnia są możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w najzimniejszym momencie nocy nie tak zimno, około 10, może 11 stopni, a jutro nieco cieplej niż dzisiaj, około 18. Miejscami nawet 19, wiatr będzie umiarkowany, ale okresami w porywach nawet do 55 km na godzinę i będzie wiał z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 18.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
4: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
5: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
4: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
6: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
4: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
7: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
4: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
3: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
8: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
3: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me and we're gonna sing it together tonight. Come on. Come on, everybody. We're gonna do this one together.

A nie mówiłem, Tina oraz David razem. No i kilkadziesiąt tysięcy gardeł. No i teraz biją brawo. Jak najbardziej zasłużyli sobie na to wykonanie, za to wykonanie Tonight. 7 minut po godzinie 18 Tonight na 106.4 FM. Hity ponad czasem, Zdzisława Sośnicka przed nami, później Fleetwood Mac i między innymi Depeche Mode.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Hity.
5: Ponadczas.

0: Policy of Truth to oczywiście Depeche Mode na zegarze 23 minuty po godzinie 18. Hity ponad czasem, w nich już za niespełna minutę Backstreet Boys.
1: Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
1: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
7: Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury.
4: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia dla Ciebie.

Dieter Bohlen miał no po prostu rękę do pisania kolejnych hitów, to Blue System, a więc on sam i Love is such a lonely sword. 29 minut pozostało do godziny 19. Kolejną piosenkę zaśpiewa Chris Norman, ale tak się złożyło, że jej kompozytorem jest również Dieter Bohlen.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
12: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Czekamy na pierwszy gwizdek.
12: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
0: Reklama.

Rainy Days przewijają się w tym nagraniu I Like Chopin, to oczywiście Gazebo, 12 minut przed godziną 19. Dwa jeszcze polskie akcenty, Urszula i grupa Blue Cafe.

0: Reklama.
1: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
0: Reklama.

0: Każdy jakoś wyrosł na jakimś boys będzie. New Kids on the Block, Step by Step. Hity ponad czasem, wracamy do nich za 3,5 minuty.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Kolejna doba również najeżona chmurami na niebie, z których może popadać przelotny deszcz. Będą również przejaśnienia, więc nie będzie aż tak źle. Jutro maksymalnie na termometrach nawet 19 stopni. Do tego wiatr zachodni, okresami w porywach osiągający prędkość do 55 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
0: Właśnie minęła 19.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jutro przesłuchanie mężczyzny zatrzymanego w sprawie zabójstwa taksówkarza. Telefoniczna rozmowa Trump-Zełenski, czego dotyczyła i tragiczne w skutkach zderzenie dwóch helikopterów w Brazylii. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma być jutro przesłuchany. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Kancelaria prezydenta Ukrainy potwierdziła, że Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Doradca prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn na razie tylko potwierdził, że do rozmowy doszło. Dodał, że była dosyć merytoryczna i dotyczyła wszystkiego. Od życzeń z okazji dnia urodzin Trumpa do dyplomacji i wojny pokoju. Obaj prezydenci pojawią się jutro w Evian-le-Bains we Francji, gdzie rusza trzydniowy szczyt G7. Zderzenie dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro zginęło 6 osób. Jak przekazała brazylijska policja, po zderzeniu śmigłowce spadły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. I na koniec zwracamy do kraju. Lekarze przygotowują się na wojnę. W wojewódzkim szpitalu w Sosnowcu odbyły się ćwiczenia z medycyny katastrof i medycyny taktycznej. To szkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenia na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy. Chcemy być gotowi, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej.
4: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
3: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już prawie 3 minuty po godzinie 19. Co tam na mundialu? Grają Niemcy, grają z Curaçao. Ci, którzy upatrują tutaj sensacji, no, wszystko możliwe. Chociaż na papierze Niemcy murowanymi faworytami.

0: Nie ma to jak dobry rockowy numer na początek kolejnej godziny hitów ponad czasem. Grupa Perfect, ale w koło jest wesoło. Gdzieś na zewnątrz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu krąży z mikrofonem Tomek Michalak, więc wie, czy jest przyjemnie, ciepło, czy też nie najcieplej i można rzec, że chłodno. Jak to wygląda?
1: A to widzisz, zależy jak spojrzeć. Witam po raz kolejny z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, bo jeżeli spojrzeć na termometr, to zimno, ale jeżeli spojrzeć na to, co dzieje się teraz w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, to bardzo gorąco, jest mnóstwo uśmiechu, mnóstwo zabawy i tak jak w numerze grupy Perfect, w koło jest wesoło, zdecydowanie tak.
0: Wiesz co, pomyślałem sobie tak a propos tej pogody, która no jest niewątpliwie kolejnym reżyserem tegorocznej La Strady, że w przyszłym roku należałoby zatrudnić jakiegoś szamana. Oczywiście jako performance, tak. Jakiegoś artystę, który odtańczyłby na początek po prostu jakiś taniec przeganiający chmury, niże, wyżer, wiesz o co chodzi.
1: Jest to dobra opcja, ja to zgłoszę oczywiście, nawet jako twój pomysł.
0: Ja pogadam z dyrektorem, no, on jest otwarty na różne sugestie pracowników, więc może sprzedam ten pomysł.
1: Dobrze, no to teraz w takim razie pomijając przyszłoroczne występy szamana, o tym co dzieje się w ostatnim dniu 33. La Strady, wcielenia i kreacje w Kaliszu, a dzieje się sporo. Przypomnę, że ze względu na nie najlepszą aurę te wszystkie wydarzenia związane z częścią familijną dla dzieci, dla najmłodszych przenieśliśmy do sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i tam teraz trwają kolejne spektakle. Na ten moment rozpoczęło się show cyrkowe Mr. and Mrs. Frantic. A w kolejce jeszcze dzisiaj spektakl akrobatyczny naszych gości z Austrii, Kirgistanu i kraju Basków, Yuri Bonke, Złap mnie jeśli potrafisz, i na finał też Chaplin Show, Romano Franto powróci. Co dalej? Dalej wszyscy razem wyjdziemy swego rodzaju paradą, bo miała być parada z Parku Miejskiego, więc będzie coś, co będzie taką ala paradą zdecydowanie, bo wszyscy, którzy teraz są w sali widowiskowej, obejdą budynek Centrum Kultury i Sztuki i od strony parku wejdziemy sobie na plac po to, żeby o 20.30 rozpocząć drugą część, która już odbędzie się bez żadnych zmian w programie właśnie tutaj na placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. I na początek piękna muzyka Kinga Rataj z zespołem w koncercie w rytmie tanga. To będą najpiękniejsze polskie i argentyńskie tanga w nowoczesnych aranżacjach w mistrzowskim wykonaniu. I co ciekawe, to będzie projekt przygotowany specjalnie dla kaliskiej La Strady, więc myślę, że tym bardziej warto się pojawić. 20.30 początek. Co dalej? Jesteś ciekawy?
0: No oczywiście, cały czas śledzę, czy to jest w ogóle zgodne z programem.
1: Jest.
0: Dobrze.
1: Jest absolutnie.
0: A więc?
1: Nie pominiemy ani jednego punktu.
0: A więc?
1: Wszystko na to wskazuje. A więc dalej mamy proces według Franca Kawki. To widowisko przygotowane dla nas przez wrocławski Teatr Formy. Będzie także pełne efektów specjalnych multimedialne widowisko Teatru Fuzja, który jest z nami tutaj przez całe 3 dni w Kaliszu. I na finał tego swojego spotkania z La Stradą zaprezentuje spektakl Rojbry 44. Widowisko właściwie, bo tak trzeba mówić o tym, co się wydarzy tutaj wieczorem. No i wielki finał 33. La Strady. Sąsiedzi, grupa z Czech, Woza Theater, pojawi się tutaj z widowiskiem Pierwszy Krok i to będzie widowisko z ogniem na wielki finał, ponad półgodzinne widowisko, na którym sporo będzie się działo właśnie jeśli chodzi o ogień. Wczoraj też mieliśmy taki ognisty finał sobotniej części La Strady. Było pięknie, było barwnie, było gorąco oczywiście, no i jak na finał stało, też dzisiaj będzie bardzo ciekawie. Myślę, że zakończenie La Strady około północy, pewnie już w poniedziałek.
0: A w przyszłym roku o tej porze to jeszcze zatańczy szaman.
1: A w przyszłym roku tak, o tej porze rozpoczniemy od szamana, tak jak zgłosiłeś swoją propozycję. Ja to za chwilę przekażę. Dyrektor artystycznej festiwalu Katarzyna Guzowska-Lelental tutaj czuwa nad tym wszystkim, żeby kolejne
0: ukłony dla Kasi
1: La Strady tak odbywały się zgodnie z planem i uwierzcie, że robiła wszystko, co może, żeby, co mogła, żeby dzisiaj nie było wielkich zmian w programie i żebyśmy mogli nadal tutaj świętować, mimo że pogoda trochę delikatnie mówiąc kapryśna. Tu trzeba przyznać, że dużo pracy, efekty obserwujemy. Pełna sala, właściwie nad komplet publiczności w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki.
0: To kończąc wątki pogodowe, jeszcze dodam, że otoczony mapami, aplikacjami, powiadomieniami jestem w stanie powiedzieć, że zakończenie opadów deszczu w nocy.
1: Ale na Lastradzie już padać nie będzie. No powiedz to.
0: No to przejdzie bokiem.
1: Na to oczywiście liczymy, że Kalisz to co najgorsze ominie i da nam dzisiaj świętować do późnego wieczora.
0: Pozdrowienia dla pani Karoliny, dla wszystkich uczestników Lastrady. Bardzo dziękuję. Tomek Michalak prosto z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Express Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Reklama.
6: Od radia.
7: Słowo.
8: Słowo.
7: W Radiu Centrum.
6: Poniedziałek, 12:30.
9: Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury.
7: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
6: Od radia dla ciebie.

0: Reklama. Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

You Never Walk Alone to Matu na 106.4 FM, hity ponad czasem. Dziś w niedzielę także do północy, z tym, że delikatna przerwa między 20 a 20.50 na magazyn podsumowujący najważniejsze wydarzenia w regionie w mijającym tygodniu. Zawsze staramy się w hitach ponad czasem przemycić jakieś nagranie, którego dawno nie słyszeliście. Specjalnie dla wiernych fanów tego pasma, jest ich całkiem sporo. I wydaje mi się, że ten utwór dzisiaj, no to po prostu jest chyba po raz pierwszy w ogóle grany przez nas. A być może wy nie słyszeliście go od ponad dobrych 40 lat. Posłuchajmy.

0: Głos formacji Classic znowu. Oni w pierwszej połowie lat 80. byli w Polsce po prostu uwielbiani. Solowej już płyty Heart and Soul, wydanej w 1985 roku. To na niej między innymi jest nagranie San Damiano, na niej Music and You. No i utwór otwierający całość, czyli Heartbeat. 19 minut pozostało do godziny 20.
1: Reklama.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
1: Reklama.

0: Dom w Dolinie Mgieł to Marek Biliński. Hity ponad czasem, o 20:00 serwis Kraj Świat, później magazyn Tak Minął Tydzień, no i po nim już wersja spokojniejsza hitów ponad czasem, tak jak to ma miejsce zawsze w niedzielę. Gramy je jak zwykle do północy.
1: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.

0: I Give You My Heart to grupa Mr. President. W meczu Niemcy, które są do przerwy 3-1 dla faworytów, chociaż w pewnym momencie pachniało mega sensacją. Panowie z Karaibów doprowadzili do remisu 1-1, no ale później wszystko szło już zgodnie z przewidywaniami.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Jest jeszcze jednak kolejne 45 minut. Zobaczymy, co przyniesie w pogodzie, jeśli chodzi o poniedziałek. Zachmurzenie duże i większe przejaśnienia zarówno nocą, jak i w ciągu dnia. Możliwość występowania przelotnych opadów deszczu. Na termometrach minimalna około 10-11 stopni w najzimniejszym momencie nocy, czy też o poranku. Natomiast w ciągu dnia jutro nieco cieplej niż dzisiaj, nawet 19. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
0: Właśnie minęła 20.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ludzkie kości znalezione podczas budowy chodnika w Poznaniu. Sporo chętnych na udział w programie Wakacje z Wojskiem. Głosowanie w małopolskim budżecie obywatelskim przedłużone. Miriam Lipińska. Znów makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Podczas prac remontowych przy ulicy Wilczy Młyn odnaleziono ludzkie szczątki. Kości zostały zabezpieczone decyzją prokuratora do dalszych badań. Ukraina rozpoczyna jutro rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. Tomasz Fęska.
4: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PS. celu Krzysztof Hetman.
5: Żadnej drogi na skróty. Unia Europejska to jest klub wartości, interesów narodowych, jednolity rynek europejski, który jest tak naprawdę ostatnią przewagą konkurencyjną Unii Europejskiej. To nie jest klub współczucia.
4: Tobiasz Bocheński z PiS-u. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
6: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
4: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
7: Jak ja słyszę wypowiedzi urzędników prezydenckich, że Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej ze względu na historię, to pokazuje brak zrozumienia tej sytuacji, bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
4: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: Duże zainteresowanie programem Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko przypomina, że za udział w nich przysługuje 6000 zł za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
8: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
3: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca, czyli do wtorku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Wznowiono pracę na betonowym nabrzeżu przy Wale Piastowskim w Kaliszu. Te ruszyły kilka miesięcy temu, ale na kilka tygodni zostały wstrzymane ze względu na przedłużającą się zimę, konieczność wycięcia dodatkowych drzew oraz znalezisko w korycie Prosny.
2: Rzeczywiście chwila była tam też przestoju w związku z ustaleniami materiałowymi i kolizją, gdyż w korycie rzeki Prosny jest kabel. Mieliśmy perturbacje z własnościami, tutaj kto inny się przyznawał, a na koniec wyszło, że właścicielem jest energetyka, więc też tutaj ten czas mieliśmy wydłużony. Natomiast też kwestia drzew, tam są drzewa na samym nadbrzeżu. Część wcześniej była ustalona do wycinki ze względu po prostu tutaj bezpieczeństwa, natomiast też już po wyznaczeniu, po wykonywaniu prac okazało się, że też kolidują z miejscem takim do wodowania.
1: Powiedziała Radiu Centrum Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Urzędu Miasta Kalisza. A remont nabrzeża nakazał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego po inspekcji, która wykazała zły stan techniczny tego fragmentu wału piastowskiego. Wstępnie prace miały zakończyć się w maju, ale przez wspomnianą wydłużającą się zimę, kabel oraz konieczność dodatkowej wycinki przedłużą się wstępnie do połowy lipca.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwa remont Suli Sławickiej na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej, ale przy okazji rozkopano drugi fragment tej ulicy od Celtyckiej do Słowiańskiej. Czy on też będzie wyremontowany? Pyta Bolesław, słuchacz Radio Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej naszego radia. W planach remont jest, ale muszą znaleźć się pieniądze.
3: Jeśli chodzi o ten odcinek od Celtyckiej do Słowiańskiej, on wymaga tak naprawdę budowy. To w tej chwili mamy w końcowej fazie opracowywania dokumentację projektową. Chcemy uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje i mieć przygotowane zadanie. Nie odpowiem w tej chwili, kiedy tutaj środki będą zabezpieczane i zadanie będzie wprowadzone do budżetu. I z pewnością myślę, że tutaj będziemy chcieli wnioskować o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, na dobiegającą końca przebudowę Suli Sławickiej na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Miasto Kalisz otrzymało 3 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju na 2025 rok, a fragment do Słowiańskiej został rozkopany z powodu konieczności wybudowania tam kanału deszczowego i zbiornika na Piwoni. Zespół juniorów Kalisi Kalisz wywalczył tytuł mistrzów Wielkopolski w piłce nożnej i to na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek pierwszej ligi wojewódzkiej. W 13 rozegranych spotkaniach zawodnicy zgromadzili 34 punkty, zdobywając 50 i tracąc 13 bramek. Istotną rolę w osiągnięciu sukcesu odegrały indywidualne wyniki zawodników. Liderem klasyfikacji strzelców jest Patryk Frąckowiak z dorobkiem 16 bramek. Natomiast drugie miejsce zajmuje Paweł Sarna, który zdobył 10 goli, informuje Elżbieta Antczak z klubu piłkarskiego Kalisia Kalisz. W drużynie grają zawodnicy z rocznika 2008-2009. Na co dzień reprezentują oni Liceum Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Od 1 czerwca na terenie gminy Żelazków działa publiczny żłobek. W uroczystym otwarciu poza dziećmi i ich rodzicami wzięli udział posłanka Alicja Łuczak, zastępczyni wójta Anna Sar, sekretarz gminy Józef Leśny, radni sołtysi, przedstawiciele wykonawcy inwestycji oraz dyrektorki szkół.
4: W Żelazkowie znaleźliśmy miejsce na nowe przedszkole, a właśnie budynek po przedszkolu został teraz zaadoptowany dzięki środków z programu Maluch Plus i dofinansowania ministerialnego. Za kwotę blisko 600 tysięcy złotych przygotujemy przestrzeń dla na ten moment 16 najmłodszych mieszkańców.
1: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Jak dodają miejscowe władze, nowoczesny i przyjazny żłobek został stworzony z myślą o zapewnieniu dzieciom bezpiecznych, komfortowych i inspirujących warunków do rozwoju, zabawy oraz pierwszych doświadczeń edukacyjnych.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: W Pleszewie jest nowy powiatowy lekarz weterynarii. Został nim Bartłomiej Raj. Stanowisko przejął po Ewie Jackiewicz, która kierowała powiatowym inspektoratem weterynarii w Pleszewie od 2020 roku. Po odwołaniu ze stanowiska pozostaje ona nadal pracownikiem pleszewskiej jednostki.
5: Nowy szef inspektoratu może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z działalnością inspekcji weterynaryjnej. Karierę rozpoczynał jako inspektor weterynaryjny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poddębicach. Następnie pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi, gdzie zajmował stanowiska inspektora, starszego inspektora oraz wojewódzkiego inspektora doktora weterynaryjnego. Przed objęciem funkcji w Pleszewie pełnił obowiązki zastępcy wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii w Poznaniu. W latach 2016-2026 pracował także jako urzędowy lekarz weterynarii na terenie województwa wielkopolskiego. Bartłomiej Raj posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone 3 tytułami specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej, prawa weterynaryjnego i sanitarnego oraz organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Kierowana przez niego jednostka w Pleszewie przy ulicy Kazimierza Wielkiego odpowiada za nadzór nad zdrowiem zwierząt i bezpieczeństwem żywności w powiecie pleszewskim. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Galeria Opery Artis w Przygodzicach powiększy się. Kolejna sala wystawowa pozwoli na realizację dotychczasowych wystaw i spotkań, ale na większą skalę.
6: Bardzo się cieszymy, bo otrzymaliśmy od gminy Przygodzice kolejne pomieszczenia tutaj w budynku galeryjnym. No, będzie więcej miejsca i tym samym również więcej twórców.
7: Galeria Operis Artis krok po kroku dorastała, powiększała, a potem były już kolejne przedsięwzięcia, no ale też no, piękny ogólnopolski festiwal Odyseja Antonińska, ogólnopolski festiwal podróży, który również przyciąga tłumy osób do Antonina i ta całość łącznie z galerią tworzą właśnie to serce artystyczne gminy Przygodzice.
1: Powiedzieli Radiu Centrum Marcin Biegański, szef galerii, i Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Wspomniana Odyseja Antonińska odbędzie się w tym roku tradycyjnie w sierpniu. To festiwal podróży i regionu gromadzący w Antoninie podróżników, blogerów, dziennikarzy i artystów. Nie milkną echa spadku piłkarzy KKS-u Kalisz z rozgrywek centralnych do trzeciej ligi. Według wciąż niepotwierdzonych informacji klub jest w trakcie procesu zmiany właściciela. Odkupieniem klubu od Marcina Antczaka jest zainteresowany jeden z kaliskich przedsiębiorców budowlanych. Niestety od ostatniego ligowego meczu 30 maja nikt z władz klubu oficjalnie nie wypowiedział się co do przyszłości KKS-u. Jedynie trener Artur Derbin, który objął drużynę w kwietniu, podsumował swój krótki okres pracy z drużyną.
8: Dużo dobrego udało się z tą drużyną zrobić. Przeszliśmy taką ciekawą drogę, takie cenne dla nas, niesamowicie cenne doświadczenie. Myślę, że nie ma się już co rozkliwiać, ale myślę, że trzeba wyciągać wnioski. Życzylibyśmy sobie po prostu, żeby to wszystko się odbudowało i żeby za chwilę, może dłuższą chwilę, KKS Kalisz wrócił na szczebel centralny.
1: Nie wiadomo też, ilu piłkarzy z dotychczasowego składu pozostanie w Kaliszu. Wielu z nich w nieoficjalnych rozmowach potwierdza chęć kontynuowania gry w KKS-ie, jednak pod warunkiem zmian w zarządzaniu klubem. Tymczasem znamy już termin rundy wstępnej Pucharu Polski. KKS rozpocznie te zmagania 5 sierpnia wyjazdowym meczem z Górnikiem Łęczna.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
9: Ostrowska policja podsumowała długi weekend. Mundurowi prowadzili intensywne działania w terenie.
10: Funkcjonariusze ruchu drogowego zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz trzeźwość kierowców. W czasie weekendu odnotowano 13 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali także 9 praw jazdy oraz 24 dowody rejestracyjne. Jednym z głównych elementów działań była dzisiejsza poranna akcja Trzeźwość. Mundurowi przeprowadzili ponad 3000 kontroli stanu trzeźwości kierujących, podczas których ujawniono aż 5 kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Najwyższy wynik odnotowano u 63-letniego kierującego zatrzymanego w Wysocku Wielkim. Badanie wykazało blisko 0,9 promil alkoholu w organizmie.
9: Powiedziała Radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. 63-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, podobnie jak pozostali kierowcy, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu, odpowie przed sądem.
0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
9: Pierwszy dzień Grand Prix Comeda upłynął pod znakiem nowego spojrzenia na twórczość i postać patrona festiwalu. W programie znalazły się zarówno projekcje mało znanych filmów sprzed ponad pół wieku z muzyką Krzysztofa Komedy, jak i ubiegłoroczny dokument poświęcony kompozytorowi oraz koncert inspirowany jego dorobkiem.
11: Dyrektora artystycznego Grand Prix Comeda Łukasza Maciejewskiego zapytaliśmy, czy festiwal w Ostrowie Wielkopolskim może jeszcze odkryć przed publicznością coś nowego o swoim patronie.
12: Jeśli chodzi o biografię, to chyba nie. On nie był postacią, która miała jakąś taką brawurową osobowość. On już jest dosyć szeroko opisany, natomiast to, co jest siłą Comedy, to jest właśnie ta muzyka. muzyka, która jest zaskakująco żywa, wciąż inspirująca. Nieoczekiwanie, wydaje mi się, kompletnie nie reaguje na upływ czasu. No, on ma wciąż niesamowitą siłę i myślę, że to, że on jest patronem tego festiwalu, to jest też największa siła tej imprezy.
11: Okazało się jednak, że nawet osoby dobrze znające twórczość i biografię kompozytora mogły podczas pierwszego dnia festiwalu jego imienia odkryć coś nowego. Szczególnie osobisty portret Krzysztofa Komedy przyniósł dokument Komeda osobisty w reżyserii Igora Martyna. O swoim ojczymie opowiada w nim Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej. W programie znalazły się także projekcje filmowe. Widzowie obejrzeli etiudę Kraksa z 1968 roku z muzyką Komedy oraz przejmujący krótkometrażowy film Strach w reżyserii Roberta Zawadzkiego. Pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego twórca poruszył w nim temat stosunku do uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Pierwszy dzień Grand Prix Komeda zakończył koncert muzyki filmowej w jazzowych interpretacjach formacji Royber Trio Mikołaja Trzaski. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
9: Obcokrajowcy mieli zaczepiać w Centrum Kalisza dzieci. Taka wiadomość pojawiła się w sferze medialnej w ubiegłym tygodniu. Kaliska policja zna sprawę, choć oficjalnego zawiadomienia brak.
13: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zostali poinformowani o zdarzeniu, do którego miało dojść 1 czerwca bieżącego roku w centrum miasta. Grupa dzieci miała poinformować pracowników jednego z punktów handlowych, że były zaczepiane przez obcokrajowców. Do chwili obecnej nie wpłynęło do nas żadne zawiadomienie o zdarzeniu, które miało miejsce przed tygodniem. Pomimo tego policjanci podjęli działania, aby wyjaśnić sytuację i zweryfikować publikowane w sieci informacje.
9: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Mundurowi przypominają, by o wszelkich niepokojących zdarzeniach informować służby jak najszybciej. Rodziców zachęcają również do tego, by rozmawiali ze swoimi dziećmi i uczulali je na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz na to, jak sobie z nimi radzić i jak w razie potrzeby wezwać pomoc.
0: Słuchasz, więc wiesz.
9: Opaska, która działa jak całodobowy anioł stróż. Ostrowskim władzom udało się zdobyć ponad 85 tysięcy złotych dofinansowania na realizację rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026. Za te pieniądze urzędnicy zakupią 108 nowoczesnych opasek bezpieczeństwa. To rozwiązanie dla seniorów i ich najbliższych, którzy nie zawsze mogą czuwać przy swoich bliskich przez całą dobę.
14: Te, które mają jakieś wskazania do tego, żeby taką opaskę uzyskać, a więc pogorszamy znacznie stan zdrowia, osoby samotne. To opaska, która za jednym dotknięciem pozwala przywołać służby medyczne, połączyć się z dystrybutorem, a w wypadku utraty przytomności posiada taką funkcję, że sama taką pomoc przywołuje.
9: Powiedział Radio Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Projekt skierowany jest do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60 lat i więcej. Osoby chętne do skorzystania z pomocy powinny skontaktować się z pracownikami siedziby dziennego domu Senior Plus przy ulicy Limanowskiego 17 lub telefonicznie.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
9: Z zaprezentowanego raportu o stanie miasta i gminy Pleszew w roku 2025 wynika, że sytuacja finansowa miasta jest dobra. Świadczy o tym m.in. rekordowa skala inwestycji. Wyzwaniem są z kolei rosnące wydatki związane z utrzymaniem usług publicznych.
5: Dochody budżetu w 2025 roku przekroczyły 233 miliony złotych. Największą pozycję stanowiły wpływy z udziału w podatku PIT. Kolejne źródła to dotacje celowe oraz podatek od nieruchomości. Wydatki gminy osiągnęły poziom 277 milionów złotych i tu najwięcej, bo prawie 70 milionów złotych przeznaczono na edukację. Na pomoc społeczną wydano prawie 27 milionów, a na gospodarkę komunalną ponad 20. Wydatki na kulturę wyniosły niespełna 7 milionów. Znaczącą część budżetu stanowiły wydatki majątkowe związane z rozwojem infrastruktury. I tu na budowę stacji wodociągowej wydano ponad 15 milionów, na realizację projektu Compact Lab prawie 10 milionów. Zdaniem burmistrza Arkadiusza Ptaka obecnie gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, realizuje inwestycje i utrzymuje niski poziom zadłużenia. Pleszewscy radni na sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium za rok 2025. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
15: Znamy wyniki badań krwi kierowcy, który 3 maja został zatrzymany przez świadków na stacji benzynowej w Brzezinach. Ich zdaniem 44-latek znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu. Gdy na miejscu zjawiła się policja, ten odmówił badania alkomatem, dlatego czekać trzeba było na wyniki badań krwi. 2,8 promila alkoholu we krwi to wynik 44-latka, którym według nieoficjalnych informacji Radia Centrum jest sekretarz powiatu kaliskiego. Bezpośrednio po zdarzeniu, gdy jeszcze nie były znane oficjalne wyniki badań krwi, mężczyzna przez kilka dni był na zwolnieniu. Kiedy wrócił do pracy, to jego przełożony, starosta kaliski Jan Adam Kłysz, odmawiał deklaracji co do jego przyszłości, argumentując to prywatnością urzędnika, który w tamtym momencie oficjalnie o nic nie był oskarżony. Jakie teraz będą kroki starosty w tej sprawie? Radio Centrum zwróciło się do Jana Adama Kłysza o komentarz, który opublikujemy niezwłocznie po uzyskaniu go. Warto dodać, że wicestarosta kaliski Paweł Kaleta deklarował wcześniej, że sprawa ta nie będzie zamiatana pod dywan.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
15: Pierwsze w Kaliszu mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu uroczyście otwarte. Lokal znajduje się w budynku przy ulicy Majkowskiej 6 w Kaliszu. Zadanie to zostało współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, który na remont, wyposażenie oraz opłacenie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania mieszkania przeznaczył 640 tysięcy złotych.
16: Od 2018 roku realizowany projekt mieszkań treningowych. Te mieszkania to nie są mieszkania docelowe, to są mieszkania, które mają przygotować osoby z spektrum autyzmu do samodzielnego życia, do samodzielnego mieszkania, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania, zagospodarowywania czasu dnia, no i najlepiej do samodzielnej pracy.
15: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Kretkowska, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Mieszkanie przeznaczone będzie dla trójki uczestników.
17: 3 pokoje mieszkalne, 1 pokój opiekuna, tu część wspólna, czyli salon z kuchnią i łazienka. Opiekun będzie z podopiecznymi, bo opiekun będzie stanowił wsparcie dla nich i taki drogowskaz w planowaniu tej swojej przestrzeni codziennej.
15: Powiedziała Radio Centrum Iwona Niedźwiedź, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Jak dodaje, pierwsze decyzje mieszkalne będą wydawane na pół roku, jednak uczestnicy programu będą mieli możliwość wcześniejszego zrezygnowania z udziału.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
15: To był dobrze zapowiadający się interes, ale po zaledwie 3 miesiącach jego założyciel musiał zakończyć działalność i stanie oko w oko z wymiarem sprawiedliwości. Mowa o fałszywym kominiarzu świadczącym swoje usługi na terenie powiatu jarocińskiego.
1: Interes ruszył w marcu. Mężczyzna za odpowiednią opłatą wykonywał mieszkańcom powiatu jarocińskiego czyszczenia przewodów kominowych, z tym, że nie miał odpowiednich kwalifikacji. Informacje o fałszywym kominiarzu zaczęły docierać do zespołu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, którego funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec gminy Jarocin. Podczas swojej działalności od marca do maja bieżącego roku mężczyzna wykonał 98 odbiorów kominiarskich. Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
15: Anna Seniuk była bohaterką drugiego dnia festiwalu Grand Prix Komeda. Niezwykle popularna aktorka skradła serca ostrowskiej publiczności.
11: Nieczęsto zdarza się, że artysta zostaje powitany owacją na stojąco już na wejście. Anna Seniuk otrzymała w Ostrowie ten przywilej dwukrotnie, odbierając aplauz na początku oraz na końcu swojego spotkania z publicznością festiwalu Grand Prix Komeda. To chyba najlepiej świadczy, jak dużą sympatią i szacunkiem cieszy się ta popularna aktorka. Anna Seniuk dużo opowiadała o serialu 40-latek. Rola Magdy, żony głównego bohatera, inżyniera Karwowskiego, przyniosła jej ogromną popularność i sympatię widzów, która, jak się okazuje, trwa do dziś.
18: Do dzisiejszego dnia przecież ten 40-latek hula, mogę powiedzieć, że jest to dokument epoki. Dlatego ludzie go tak oglądają, bo przede wszystkim chcą wspomnieć swoją młodość. To daje mi to jakąś siłę i jakąś taką pewność, że może nie zmarnowałam życia.
11: Anna Seniuk podzieliła się też z widzami swoim sposobem na zachowanie wigoru i aktywności.
18: Po 80 rzeczywiście wzięłam głęboki oddech i pomyślałam, że teraz będę robić rzeczy, których do tej pory nie robiłam. Jak radzą różne takie poradniki babć po 80. Nie wiadomo, ile czasu zostało, więc robić coś, żeby jeszcze zdążyć. Żeby zdążyć. Już nie ma potem. Teraz zrobię albo nie. No i tak zrobiłam 2 monodramy kolejno, które są grane i chodzą na to ludzie o dziwo. Także zapraszam.
11: Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum z kulturą.
15: W tym roku Archiwum Państwowe w Kaliszu obchodzi 75-lecie działalności. Z tej okazji placówka stworzyła jubileuszową wystawę poświęconą ponad 7 dekadom składnicy zasobów archiwalnych, które udostępniono online w Międzynarodowym Dniu Archiwów.
19: Wystawa 75 lat Archiwum Państwowego w Kaliszu została opracowana w podziale na działy tematyczne. Siedziby archiwum, kadra, gromadzenie zasobu archiwalnego, zasób archiwalny, zabezpieczenie zasobu, digitalizacja materiałów archiwalnych, wystawy, edukacja, współpraca z otoczeniem społecznym, działalność naukowa, działalność wydawnicza oraz szkolenia i warsztaty. Każdy opatrzony jest informacjami oraz zdjęciami. Wystawę można oglądać online na stronie Archiwum Państwowego w Kaliszu, a jej otwarcie zbiegło się z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów, w ramach którego oprócz ekspozycji rocznicowej zaplanowano rozwiązanie tegorocznej edycji konkursu Ad Fontes – Odkrywanie tajemnic Kalisza i regionu kaliskiego. To wydarzenie zaplanowano na 17 czerwca. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
15: Jeszcze tego lata mieszkańcy Pleszewa będą mogli przejść się lub przejechać rowerem nową trasą łączącą ulicę Sienkiewicza z ulicą Samulskiego. Inwestycja o wartości blisko 2 400 000 zł wchodzi właśnie w decydującą fazę.
5: Jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających etapów budowy ścieżki było wykonanie przepustu na rzecz CNR. Ta spektakularna operacja zakończyła się sukcesem, to znaczy, że kluczowy element całego przedsięwzięcia został już zrealizowany. Budowa przepustu na Nerze była niezbędna, aby zachować ciągłość planowanej trasy pieszo-rowerowej i umożliwić dalszy postęp prac. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Pleszewie będzie miała około 700 metrów długości i poprowadzi wzdłuż torów kolejowych, dołączy do istniejących odcinków infrastruktury. Powstaje asfaltowa nawierzchnia, oświetlenie, ławki, zieleń, dzięki czemu trasa będzie służyć zarówno rowerzystom, jak i spacerowiczom. Szczególnie atrakcyjny ma być odcinek przebiegający w pobliżu Neru. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu przez miasto Pleszew dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
15: Ten system zabezpieczający w elektrykach będących w zasobach KLA jeszcze na szczęście nie musiał się uruchamiać, a raczej unieruchamiać pojazd.

0: Czy są wyposażone w system badania trzeźwości? Czyli jeśli kierowca byłby w stanie po spożyciu alkoholu, to by nie uruchomił autobusu.
1: Powiedziała Radiocentrum Elżbieta Binder, prezes KKLA. Z innych systemów bezpieczeństwa elektryczne autobusy jeżdżące po ulicach Kalisza informują o przystanku nie tylko wewnątrz pojazdu, ale także na zewnątrz. Z obligatoryjnych w komunikacji miejskiej zabezpieczeń mają kamery, po 4 wewnętrzne i 3 zewnętrzne, w tym jedna rejestruje prawy bok autobusu, żeby kierowca mógł widzieć ruch pasażerski przy drzwiach. W drugiej połowie marca do Kalisza przyjechało 6 pierwszych elektryków, a pod koniec maja kolejnych 19 zakupionych przez miasto Kalisz.
2: Słuchasz, więc wiesz.
1: W Kaliszu odbyła się debata z udziałem młodzieży pod hasłem "Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni", organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Kalisza, a także Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendę Miejską Policji w Kaliszu.
3: Jest to bardzo ważny temat. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest chyba jednym z większych problemów na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Nie ma też jednakowych procedur, jak postępować w tym zagadnieniu. Dużo tu postawiliśmy na naukę, na wiedzę, przede wszystkim przekazywanie informacji młodszemu pokoleniu. Debata jest dobrym rozwiązaniem właśnie w tym zakresie, żeby tą wiedzę naszą, którą mamy z doświadczenia zawodowego i prywatnego, przekazać młodzieży, ale też chcemy zaszczepić u nich taką chęć poznawania świata, przede wszystkim, żeby potrafili powiedzieć nie.
1: Powiedział Radiocentrum młodszy inspektor Roman Brus, komendant miejski Policji w Kaliszu. Debata młodzieży była pierwszą w trzeciej edycji programu współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
4: W tym roku objęliśmy tym działaniem 5 miast. Mamy Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Złotów. Te działania podejmujemy na szerszą skalę, w większym zakresie województwa wielkopolskiego. Uważamy, że są to ważne działania. Corocznie zresztą jako Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego inicjujemy działania w zakresie profilaktyki, zwłaszcza z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, więc są to dla nas niezwykle ważne działania.
1: Powiedziała Radiocentrum Milena Wawrzynowicz, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. A niestety dane dla kalickiej młodzieży w kwestii uzależnień są alarmujące.
2: Tak minął tydzień. Czwartek.
5: Zarzuty naruszenia uregulowań prawa lotniczego usłyszał 37-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, a chodzi o zdarzenie, do którego doszło 9 sierpnia 2025 roku podczas festynu w podkaliskim Pulku. Podczas odpłatnych przelotów helikopterem Robinson R-44 doszło do zerwania linii średniego napięcia. Sprawą wcześniej zajmowała się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która po opublikowaniu uchwały w tej sprawie powiadomiła prokuraturę.
6: W dotychczasowym przebiegu i na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału prokurator przedstawił mężczyźnie 2 zarzuty naruszenia prawa lotniczego dotyczące wykonywania lotu przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów, a także nie mając ważnej licencji świadectwa kwalifikacji.
5: Przekazał Radiocentrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokuratura wciąż oczekuje na sporządzenie przez biegłych zleconych opinii. Jak podaje prokurator Meller, dopiero po uzyskaniu całości materiału dowodowego będzie możliwość dokonania finalnej karnoprawnej oceny tego zdarzenia.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
5: 15 czerwca tym razem w filii bibliotecznej w Kamieniu odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Cyków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Gminę odwiedzi Marta Lau, a rozmowa będzie dotyczyć jej książki "On nigdy taki nie był".
7: Będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest książka popularno-naukowa, to jest książka na podstawie własnych doświadczeń, ponieważ zajmowała się najbliższymi chorymi na demencję, na Alzheimera i o tym ta książka, o tym te spotkanie będzie. Ukaże nam różne sytuacje osób chorych, ale też poradzi, jak dać sobie radę jako opiekunowie, żeby też myśleć o sobie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. To spotkanie się odbędzie w filii bibliotecznej w Kamieniu 15 czerwca.
5: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Początek spotkania o 18, a wstęp jest wolny.
2: Słuchaj, więc wiesz.
5: Gmina Stawiszyn przygotowuje własną Izbę Pamięci. Projekt ten jest realizowany z inicjatywy burmistrza Grzegorza Kaczmarka, a za koordynację zbiórki materiałów odpowiadają Biblioteka Publiczna w Stawiszynie oraz Dom Kultury w Zbiersku.
8: Szukamy starych przedmiotów, dokumentów, zdjęć, które opowiadają historię naszego miasta i okolic. Nawiązują do ważnych dla nas wydarzeń i miejsc, choćby takich jak dawne zakłady pracy, na przykład cukrownia, szwalnia czy przetwórnia. W szczególności jednak zależy nam na zachowaniu pamięci o osobach, które odegrały ważną rolę w życiu Stawiszyna i lokalnej społeczności. Często są to osoby, o których pamiętają już tylko niestety najbliżsi, a ich

0: życie nierzadko współtworzyło dzieje naszej gminy.
1: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Stawiszyńskiej Biblioteki. Zbiórka materiałów, które można przekazywać do biblioteki oraz Domu Kultury, trwa do końca lipca.
2: Słuchasz, więc wiesz.
1: Kulturalne lato wraca do Ostrowa Wielkopolskiego. Przez całe wakacje ostrowianie będą mogli skorzystać z koncertów, kina plenerowego, festynów rodzinnych i wydarzeń sportowych organizowanych głównie w amfiteatrze, parku miejskim i na rynku. W programie znalazły się m.in. koncerty Wiktorii Kidy, Wiktora Waligury i zespołu Bibobit, a także finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu.
3: Przyświecała nam taka zasada, żeby w każdy weekend działo się coś i rzeczywiście będzie się działo dużo i w przestrzeni miejskiej, i w przestrzeni przede wszystkim amfiteatru i parku miejskiego. To takie naturalne miejsce spotkań ostrowian w tym czasie wakacyjnym.
1: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Jednym z największych wydarzeń wakacji będzie finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu, który odbędzie się 15 sierpnia na Stadionie Miejskim. Program kulturalnego lata potrwa do początku września.
2: Radio Centrum.
1: Pleszew po raz kolejny udowadnia, że pamięć o Marianie Boguszu jest ważnym elementem lokalnej tożsamości. W Zajezdni Kultury rozstrzygnięto trzecią edycję gminnego konkursu rysunkowego Bogusz Znany i Nieznany, którego celem jest popularyzacja twórczości wybitnego artysty urodzonego w Pleszewie.
4: Marian Bogusz, malarz, grafik, rzeźbiarz, scenograf, należał do najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. Jak podkreślał dyrektor Zajezdni Kultury Przemysław Marciniak, artysta przez całe życie pozostawał wierny rysunkowi. Szkicowniki towarzyszyły mu w podróżach, a na kartkach papieru powstawały projekty jego późniejszych dzieł. Tegoroczna edycja konkursu Bogusz Znany i Nieznany cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Nadesłano aż 119 prac z około 12 szkół, instytucji kultury, a także od uczestników indywidualnych z gminy Pleszew, z powiatu oraz innych miejscowości Wielkopolski. Jury przyznało 9 nagród, 10 wyróżnień oraz nagrodę dyrektora Zajezdni Kultury. Oceniano m.in. autentyczność przekazu, kreatywność, technikę wykonania, kompozycję oraz inspirację twórczością Mariana Bogusza. Konkurs nie tylko promuje sztukę, ale też skutecznie buduje markę Pleszewa jako miejsca pielęgnującego dziedzictwo wybitnego artysty. Prace konkursowe można oglądać w galerii Zajezdnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
1: Na cześć Zofii Lipskiej od graniczniczki na jednym z przystanków w Podostowskim Lewkowie powstanie mural z jej podobizną. Namaluje go Konrad Moszyński, który jest autorem malowidła na przystanku w Czekanowie. 21 czerwca przed pałacem w Lewkowie odbędzie się pierwszy ogólnopolski nieformalny zlot ZOŚ. Jak przyznała Radio Centrum Sylwia Nowicka, dyrektorka Muzeum w Lewkowie, tego dnia będą też obchodzić spóźnione majowe ich imieniny.
5: Był organicznik, teraz czas na kobietę, organiczniczkę, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Panie Lipskie na równi z mężczyznami, o których przez lata sporo się mówiło, mnóstwo działań podejmowały po to, żeby uświadamiać nie tylko kobiety, ale także wszystkich mieszkańców Lewkowa i okolicznych miejscowości czy wsi, które przylegały do majętności lewkowskiej. I chodzi nie tylko o naukę czytania, o to, że stworzyła bibliotekę, że organizowała kursy. Troszkę uczyła kobiety samodzielności.
1: Powiedziała Sylwia Nowicka. W niedzielę 21 czerwca po oficjalnym odsłonięciu murala na dziedzińcu i przed pałacem będzie można również skosztować smakołyków przygotowanych przez panie z lokalnego KGW.
2: Słuchasz, więc wiesz.
1: W Ostrowie Wielkopolskim może powstać cmentarz dla zwierząt domowych. Taki pomysł coraz częściej pojawia się w rozmowach mieszkańców z władzami miasta. Jak przyznała Radiu Centrum prezydent Ostrowa Beata Klimek, społeczne poparcie dla tej inicjatywy jest niemal jednogłośne. Jednak według niej problem dotyczy zarówno kwestii praktycznych, jak i emocjonalnych.
6: To jest dzisiaj określony problem z pochówkiem czy utylizacją zwłok zwierzęcych. Wiemy o tym, że często niestety trafiają one do kontenerów na śmieci. Tak nie powinno być, ale z drugiej strony nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby spopielić takie szczątki. Dziś musimy po taką usługę na przykład pojechać do Poznania i jest ona kosztowna, bo ponad 1000 zł.
1: powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Włodarz miasta podkreśliła, że psy i koty są dla wielu mieszkańców pełnoprawnymi członkami rodzin. Cmentarz miałby stać się miejscem pamięci, gdzie można byłoby godnie pochować zwierzę i wrócić do niego po latach. Na razie nie wskazano konkretnej lokalizacji. Prezydent Beata Klimek zapowiada jednak analizę obowiązujących przepisów oraz rozwiązań funkcjonujących już w innych samorządach.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm. Tak minął tydzień.

0: Jak się słucha?
1: Łukasz Kostycki, a moim państwa gościem jest pan major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Panie majorze, za nami w południowej Wielkopolsce bardzo poważny proces, czyli ten proces zbierania przyszłych rezerwistów, czyli tak zwana kwalifikacja wojskowa.
2: Tak, za nami właśnie kwalifikacja wojskowa. W tym roku, jakbym mógł podsumować, to można określić ją jako dobrą, lepszą na pewno niż w poprzednich latach, ponieważ nam, jako Wojskowemu Centrum Rekrutacji na kwalifikacji wojskowej, chodzi o to, żeby mieć tą bazę kandydatów do służby wojskowej. Tak jak pan redaktor wspomniał, do rezerwy. No i tutaj możemy się pochwalić tym, że tych zdolnych z kategorią A w całym naszym regionie jest prawie 90%, co jest naprawdę wynikiem bardzo fajnym. To jest między 80 a 90%, czyli można powiedzieć, że 4 na 5 nadaje się w pełni do służby wojskowej.
1: No to chyba bardzo dobrze z waszej perspektywy.
2: Z naszej perspektywy tak, bardzo dobrze, ponieważ z drugiej strony, czyli tych kategorii niezdolnych, całkowicie jest bardzo mało, także no to świadczy o tym, że po prostu młodzi ludzie, bo to są zdecydowanie w większości 19-latkowie, chcą przyjść do tego wojska, nie uciekają przed tym wojskiem, no i są w pełni zdolni do tego, żeby to zrobić.
1: Ale to, że się skończyły kwalifikacje wojskowe, to wcale nie znaczy, że kończy się wasza praca jako Wojskowego Centrum Rekrutacji, bo jesteście cały czas otwarci i cały czas realizujecie kolejne programy.
2: Oczywiście. My jako Wojskowe Centrum Rekrutacji pracujemy cały rok, ponieważ nabór do służby wojskowej trwa nieprzerwanie. No, w dużej mierze jest to dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, programem, który teraz jest, można powiedzieć, na tapecie, jest program Wakacje z Wojskiem. Wiadomo, no, mamy okres wakacyjny, dużo młodych ludzi albo ma przerwę w szkole, albo podejmuje się jakiejś pracy dorywczej. No i my tu wychodzimy naprzeciw. Oczywiście nie nazywamy tego pracą dorywczą, tylko bardziej możliwością spojrzenia w swoją karierę w przyszłość. Oczywiście jest parę wymagań. Osoba, która się stara do służby wojskowej, musi mieć przynajmniej 18 lat ukończone. Musi mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię i tak ładnie nazwaną zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej. To się przejawia tym, że każdy kandydat, który ma iść do wojska, na początku jest zapraszany do nas na badania. Dlatego tutaj można spokojnie się sprawdzić, jak ktoś nie wie, czy się w pełni nadaje. U nas są robione badania psychologiczne, badania lekarskie, i na tej podstawie można wstąpić do służby wojskowej.
1: Podkreślmy, te badania są w Kaliszu. Nie trzeba nigdzie jeździć do żadnego Poznania, Bydgoszczy, Warszawy czy gdziekolwiek.
2: Nie, od kilku lat już jest tak zrobione. Wychodzimy naprzeciw kandydatom, że jeśli oczywiście nie ma innych przeciwwskazań, to badanie jesteśmy w stanie nawet zrobić jednego dnia. Czyli kandydat, który chce przyjść do służby wojskowej, przychodzi do nas. Po uprzednim wypełnieniu wniosku, zarejestrowaniu się na stronie zostańżołnierzem.pl rano ma badania psychologiczne, potem ma badania lekarskie. Już tego samego dnia tak naprawdę może wyjść od nas z decyzją, która mówi, gdzie i kiedy ma się stawić na szkolenie wojskowe.
1: No dobrze, czyli te wakacje z wojskiem, co to tak naprawdę jest?
2: Wakacje z wojskiem to jest nic innego jak właśnie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Szkolenie całe trwa 27 dni, jest realizowane w poszczególnych jednostkach w Polsce. Na nasz rejon, tutaj okoliczny, mamy jednostkę na przykład w Jarocinie, są jednostki w Poznaniu, są jednostki w Śremie, w Sieradzu. W zależności od tego, jaki turnus wybierzemy. Turnus, który już trwa, to był ten, który zaczął się 8 czerwca. No i tutaj możemy się również pochwalić dużą frekwencją. Kolejny, tu tak mówię dla kandydatów, którzy by myśleli o tym, zaczyna się 13 lipca i trwa do 8 sierpnia. Dlatego warto wcześniej skontaktować się z nami lub przyjść do nas, lub wejść na nasze media, gdzie jest wszystko szczegółowo opisane. Szkolenie charakteryzuje się tym, że jest realizowane ciągiem, czyli kandydat, który już możemy go nazywać żołnierzem, który zostanie wcielony do jednostki wojskowej po badaniach, przejdzie cykl szkoleń, cykl ćwiczeń, które przygotują go tak naprawdę do roli żołnierza. To jest taka sztampa wojskowa, sztampa żołnierska, którą każdy żołnierz powinien umieć i szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
1: I wcale nie mówimy tutaj o składaniu łóżka, nie?
2: Nie, nie będzie to na pewno sprzątanie, składanie łóżka, ponieważ program został tak napisany, żeby kandydat, który przychodzi, wyszedł w pełni usatysfakcjonowany, ale żebyśmy przede wszystkim my, jako Wojsko Polskie, mieli z niego pożytek w przyszłości. Czyli jesteśmy zobligowani przekazać mu te rzeczy, których potem będziemy wymagać. Jest to między innymi regulaminy, czyli musztra, zachowanie. Wiadomo, no podstawa żołnierskiego zachowania się, no to jest musztra. Mamy jakąś tam hierarchię i musimy je przestrzegać. Ale oprócz tego jest taktyka, jest szkolenie strzeleckie, gdzie osoby, które nawet może czują dyskomfort jakiś do broni albo obawiają się, mogą spróbować, czy to jest dla nich, ponieważ prowadzone jest to w ten sposób, że najpierw są zajęcia teoretyczne, jest obycie się z bronią, wytłumaczenie, jak działa, jak to się dzieje, żeby broń strzela, a dopiero potem po oczywiście seriach próbnych jest to strzelanie bojowe. Także tutaj też wszystko się dzieje etapami. Mamy zajęcia z obrony przed bronią masowego rażenia, czyli co to jest maska przeciwgazowa, jak wygląda, jak się ją stosuje. Są z obrony przeciwlotniczej, z łączności, oczywiście z wychowania fizycznego, o czym chciałbym powiedzieć później, ponieważ wiele osób się obawia tego wychowania fizycznego, no ale również jest szkolenie medyczne, terenoznawstwo i to wszystko w ciągu tych 27 dni łączy się i tak naprawdę jest to taka spójna całość, którą każdy powinien umieć.
1: No to dobra, to w takim razie to przerażające wychowanie fizyczne. Tak. Trzeba się podciągać 10 milionów razy, robić miliard pompek, czy biegać 150 kilometrów, czy jednak nie wygląda to tak strasznie.
2: No na szczęście mogę powiedzieć, że nie wygląda to tak strasznie, ponieważ zajęcia z wychowania fizycznego są i one muszą być, bo każdy żołnierz, czy to jest kucharz, czy to jest pilot, czy to jest komandos, no ma ten WF, musi być sprawny fizycznie. Aczkolwiek my zdajemy sobie z tego sprawę, że kandydaci, którzy do nas przychodzą, w różnym stopniu tą sprawność fizyczną mają za sobą, dlatego program jest tak dostosowany, żeby tak naprawdę każdy dał sobie z nim radę. Oczywiście każdy, który będzie miał chęci, ponieważ no nie mówimy, że będzie łatwo i przyjemnie, mówimy, że może być chwilami ciężko, ale jak ktoś sobie to ułoży dobrze w głowie, to na pewno to przejdzie. Jeśli chodzi o już typowo zajęcia fizyczne, no to już się tak naprawdę spotyka się z tym kandydat od początku, ponieważ w tych pierwszych dniach, zaraz po pobudce, jest zaprawa. Ta zaprawa jest oczywiście tak dostosowywana do dni szkolenia i do poszczególnej grupy, żeby nie była katująca na cały dzień, który czeka żołnierza. Także tutaj już mamy styczność z tym pierwszym WF-em i tak naprawdę potem już widzimy, czy grupa może więcej, czy grupa chce więcej i w jaki sposób ewentualnie dążyć do tego, żeby po prostu było lepiej. Oczywiście mamy z tyłu głowy cały czas, że kiedyś, jeśli chcemy zostać tym żołnierzem zawodowym, będzie nas czekał egzamin ze sprawności fizycznej. No i dążymy po prostu do rozwijania również tych konkurencji, które będą na tym sprawdzianie sprawności fizycznej.
1: Zdradzimy, jakie to są te konkurencje?
2: Nie jest to tajemnicą, także oczywiście, że możemy zdradzić. Tutaj oczywiście ilości są różne pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz odnośnie grup wiekowych. Osoby, które są młodsze, mają trochę więcej do zrobienia, osoby, które są starsze, mają trochę mniej. Tabele oczywiście są dostępne, to są tabele jawne, dostępne w internecie. W skrócie mogę powiedzieć, że wybieramy, jedna konkurencja to jest albo podciąganie na drążku, albo uginanie ramion na ławeczce, czyli tak zwane pompki. Wybieramy jedną z tych dwóch konkurencji. Zawsze jest bieg na 3000 metrów, ale spokojnie, w stroju sportowym, także raczej każdy powinien sobie dać z nim radę. Mamy bieg sprawnościowy, czyli tutaj znowu do wyboru. Albo bieg 10 razy 10 metrów, albo bieg po kopercie. To są takie dynamiczne biegi, które pozwolą nam sprawdzić po prostu tą szybkość żołnierza. No i ostatnim elementem są po prostu brzuszki. Także te cztery konkurencje dają nam pełną sumę punktów i wiemy, jaką ocenę ma dany kandydat.
1: Okej, a jak wygląda taki dzień? Bo wiemy, że zaczyna się od zaprawy. I taki dzień takiego kandydata, jakbyśmy mogli mniej więcej powiedzieć, jak on będzie wyglądał teoretycznie?
2: Oczywiście zaprawa, czyli w wojsku rzecz znana myślę wszystkim, także nie trzeba za bardzo się rozwodzić nad tym. No pobudka jest o godzinie 6 rano i to nie jest 6.10, to nie jest 6.03, to jest 6.00, to nie jest również 5.59, to jest 6.00, jest pobudka, jakieś tam krótkie przygotowanie powiedzmy tego miejsca spania i zaczynamy od zaprawy. Jest to krótki, intensywny rozruch, taki, żeby pobudzić organizm do intensywnego dnia. Po tej zaprawie oczywiście jest czas na toaletę i jest śniadanie. No, ponieważ należy zaznaczyć, że oczywiście pełne wyżywienie, zakwaterowanie, wszystko w tym szkoleniu się znajduje. Kandydat absolutnie nie ponosi żadnych kosztów tego szkolenia. Również dopowiem, może zrezygnować w każdej chwili z tego szkolenia, nie ponosząc żadnych kosztów, a o benefitach finansowych również chciałbym powiedzieć, ale
1: za chwilę
2: kontynuujmy ten dzień. No, czyli zjadł śniadanie, jak zjadł śniadanie, jest po zaprawie, no czyli już jest w pełni gotowy do wyzwań tego dnia. Zaczyna się od apelu porannego. Na apelu porannym przełożeni mówią, jak będzie wyglądał dany dzień, co jest ewentualnie do zrobienia, co by było do zmiany, jak było coś zaplanowane, no i zaczynają się tak naprawdę zajęcia. Są te zajęcia teoretyczne, są to zajęcia praktyczne. Wiadomo, im głębiej w ten cykl, w te dni szkolenia 27-dniowe, tym zajęcia są bardziej praktyczne, odchodzimy od teorii i można powiedzieć bardziej intensywne. Ale specjalnie jest to tak zrobione, żeby była ta gradacja trudności tych zajęć. One są do godziny 15, no i potem jest obiad. Po obiedzie oczywiście wspólnym jest czas na zajęcia dodatkowe, jest czas na samokształcenie, może być czas na odpoczynek, mogą być również doplanowane dodatkowe zajęcia, ponieważ ten dzień liczymy tak naprawdę do godziny 18 takiego treningu, ale no w praktyce to bywa tak, że czasami na przykład są potrzebne do zrobienia jakieś porządki, czy inne rzeczy, które muszą być zrobione, no i potem jest kolacja. po kolacji są czynności wieczorne, czyli tak naprawdę rejony, przygotowanie pod oddziału, czyli tego naszego miejsca, gdzie mieszkamy przez prawie miesiąc, przygotowanie go do spania, no i apel wieczorny, to jest również bardzo ważnym elementem, i capsztyk, czyli po prostu idziemy spać. Gwarantuję, że po tak intensywnym dniu, jak 22 godzina mija, jest capsztyk, no to już o 22.07 słychać tylko pochrapywania i jest zapewnione to 8 godzin snu, ponieważ na drugi dzień znowu o 6 rano czeka nas pobudka.
1: Jako dla ojca trójki dzieci to rzeczywiście brzmi jak wakacje. No ale dobrze, to już zbliżamy się do końca, no to powiedzmy w końcu te benefity finansowe, które tak tutaj padły.
2: Należy o tym wspomnieć, ponieważ no, doskonale wiemy, że po części po to też możemy iść do wojska, no bo wojsko jako nie tylko instytucja, która wymaga, to też daje nam różne benefity, jak pan powiedział, między innymi finansowe dla żołnierza szeregowego, czyli tego w dobrowolnej służbie, czy potem żołnierza szeregowego zawodowego, to jest 6,5 tysiąca złotych. Jest to kwota brutto, aczkolwiek te kwoty brutto u nas są wyższe niż u pracodawcy na rynku cywilnego. O dokładne kwoty można się dopytać w WCR-ze, jak ktoś będzie zainteresowany. W każdym razie na rękę dla osoby poniżej 26 roku życia w ciągu miesięcznego szkolenia jest to około 6 tysięcy złotych. Także no myślę, że atrakcyjnie, szczególnie, że tu też warto zaznaczyć, to szkolenie nie wiąże nas z wojskiem już na całe życie. Można przyjść do nas, można przyjść na szkolenie 27-dniowe, które jest zakończone przysięgą wojskową i następnie stwierdzić, że odkładamy to wojsko na chwilę, albo że jeszcze przemyślimy. Oczywiście, jeśli ktoś chce przejść dalej, to ma taką możliwość. My się spotykamy z każdym kandydatem i proponujemy mu jednostkę. Jeśli nam mówi wprost, że chce iść do rezerwy pasywnej, wtedy idzie do rezerwy pasywnej, jak zakończy przysięgą, to się żegnamy. No i on zostaje z tym doświadczeniem, które zdobył w jednostce wojskowej, a my zostajemy po prostu z kandydatem, który ewentualnie kiedyś by był przygotowany do tego, jakby chciał, żeby zostać żołnierzem zawodowym.
1: W takim razie pozostaje chyba życzyć, żeby rzeczywiście ta aktywność była jak największa i jak najwięcej kategorii A. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu.
2: Bardzo dziękuję i zapraszam na plac Świętego Józefa 5 w Kaliszu do Wojskowego Centrum Rekrutacji.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.